po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Słychać zdumionych głosów, szum! W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gry.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy

0: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
1: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
0: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
1: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
4: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia! Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Reklama.
1: Bonton Radio. Weekend. Let's go.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiarę ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Eksperci przypominają o zastrzeżeniu numeru PESEL, kolejny wyciek danych medycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś marsz ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim. W Jarosławiu zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom. Mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
1: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takiej sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
0: Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazwał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy. Mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
2: I don't think there is really any deep...
3: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
0: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoctor, gdzie ujawniono dane właściwie połowy obywateli Polski. Eksperci przypominają o tym, by zabezpieczyć swój PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Słońce wreszcie się dzisiaj pokaże w większej części Polski. Jedynie na północnym wschodzie utrzyma się jeszcze mocno zachmurzone niebo i może trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem nieco silniejszy, a temperatura od 15 do 21 stopni.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: speed.
1: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
1: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
0: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
2: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
3: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
2: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
4: My mieliśmy wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
2: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
0: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
5: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Niepokojące nagranie z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach trafiło do mediów. Sprawę wyjaśniają władze powiatu chełmskiego oraz prokuratura. Na filmie widać mieszkankę placówki w sytuacji, która rodzi pytania o sposób sprawowania nad nią opieki i rażący sposób ograniczania jej swobody. Według medialnych doniesień kobieta miała być przypięta pasami do pozbawionej materaca ramy łóżka. Starosta chełmski Piotr Deniszczuk zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji, jeśli zarzuty się potwierdzą. Jednocześnie podkreślił, że przed zakończeniem postępowania nie należy przesądzać o odpowiedzialności pracowników. Zabezpieczono dokumentację, poinformowano rodzinę i kuratora mieszkanki, a 11 września sprawę zgłoszono prokuraturze. Powiat podaje, że w latach 2020-2026 DPS w Nowinach był kontrolowany 35 razy. Wcześniejsze kontrole nie wykazały naruszeń praw mieszkańców. Obecnie trwa postępowanie, które ma ustalić okoliczności zdarzenia i sprawdzić, czy doszło do złamania obowiązującego procedur. We wtorek, 29 września, odbędą się uroczystości poświęcone urodzonemu w Chełmie historykowi, pisarzowi i politykowi, uznawanemu za jedną z najważniejszych postaci ukraińskiej historii, Michała Chruszewskiego. Obchody rozpoczną się o godzinie 10 w chełmskiej cerkwi. Zaplanowano nabożeństwo żałobne, modlitwę przy krzyżu pamięci Chruszewskiego oraz złożenie wieńców przy poświęconej mu tablicy. Od południa uroczystości przeniosą się do chełmskiej biblioteki publicznej. Tam odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Chruszewskiemu i jego związkom z Chełmszczyzną. W spotkaniu wezmą udział badacze z Polski i Ukrainy. Program obejmuje również prezentację książki Michał Chruszewski urodzony w Chełmie oraz wystawę publikacji poświęconych historykowi. Obchody zakończy uroczysty koncert. Wystąpi ukraiński zespół dziecięco-młodzieżowy Hiłoczka z Czeremchy oraz chór prawosławnej parafii świętego Jana Teologa w Chełmie. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ukraińskie. W obchody zaangażowane są m.in. instytucje naukowe i kulturalne z Polski i Ukrainy.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś niebo częściowo zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północnym wschodzie, do 20-21 w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: minimum i to medalowe, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
1: W Piotrkowie Trybunalskim zakończyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski U23 w obsadzie międzynarodowej i tutaj bardzo dobry start odnotował Hubert Sidoruk, który rywalizował w kategorii do 77 kg. Hubert pierwsze walki eliminacyjne w swojej grupie bardzo dobrze rozegrał, zwyciężył walki przez położenie na łopatki, co dało mu pierwsze miejsce w grupie i do finału stanął naprzeciwko niego zawodnik z Niemiec, Lei Luis. Walka była zaplanowana taktycznie oczywiście na zwycięstwo Huberta Sidoruka. No niestety Hubert dał sobie zapiąć uchwyt, przeciwnik wykonał dwie akcje, jedna po drugiej, dwie akcje techniczne. No i Hubert później już niestety nie zdążył odrobić tych punktów, no i musiał uznać wyższość zawodnika z Niemiec. Także srebrny medal młodzieżowych mistrzostw Polski. Trenerem podczas tych zawodów był trener Krzysztof Gajek.
0: Tymczasem w szeregach cementogryfa końca dobiegają przygotowania do ważnego wydarzenia. Ponownie Zdzisław Biały.
1: Główne wydarzenie, czyli Gala Jubileuszowa, odbędzie się 1 października w Chełmskim Domu Kultury. No i tam przewidzieliśmy szereg wydarzeń. Przede wszystkim takim bardzo podniosłym wydarzeniem dla nas będzie przekazanie sztandaru klubowego, który został fundowany przez byłych zawodników i zostanie on przekazany na ręce Pocztu Sztandarowego Klubu. Oczywiście wcześniej nastąpi poświęcenie tego sztandaru i to poświęcenie będzie 27 września o godzinie 12 w Bazylice Mariackiej na Chełmskiej Górze i wszystkich sympatyków sportu zapaśniczego serdecznie zapraszamy na tą mszę. I oczywiście na gali no nie zabraknie niespodzianek, o których dzisiaj jeszcze może nie zdradzę. Proszę śledzić nasze media społecznościowe. W przyszłym tygodniu oczywiście ogłosimy, kto będzie tutaj gwiazdą wieczoru, kto zaśpiewa dla naszych chełmskich zapaśników. Podczas gali oczywiście będą różne specjalne wyróżnienia, zarówno z Ministerstwa Sportu, jak również z Województwa Lubelskiego, z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Miasta. No i oczywiście nasze odznaczenia klubowe dla ludzi zasłużonych dla chełmskich zapasów. Będzie oczywiście dużo też spotkań, dużo wywiadów.
0: Zmieniamy dyscyplinę i oddajemy głos Robertowi Jamińskiemu, prezesowi LKS-u Breaking Dot Sport.
2: Po ostatnich kwalifikacjach Breaking Tour, czyli takiej ligi breakingu polskiego, po 4 przystankach, no mamy dobre informacje, ponieważ spora część naszej kadry reprezentacyjnej zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski i już w październiku zmierzą się z najlepszymi zawodnikami z całej Polski w Warszawie. Dla nas jest to bardzo dobra informacja, ponieważ tych zawodników od nas dostało się ponad 11, więc jest to super wynik. I bardzo ważne też jest dla nas to, że startują jakby z list startowych na dużo wyższych pozycjach niż w tamtym roku, więc można powiedzieć, że u każdego zawodnika no jest jakiś progres, co nas bardzo cieszy i ciężko trenujemy, przygotowujemy się do tych mistrzostw, także mamy nadzieję, że się uda. A tymczasem jeszcze 17 października w Kielcach są Mistrzostwa Świata w breakingu, ale w Federacji IDO, gdzie też startują nasi zawodnicy.
0: Teraz strzelectwo dynamiczne i następne medale reprezentantów teamu Fabryka Sportu. O szczegółach Kamil Miźwa.
3: Gościliśmy na kilku zawodach w Polsce. Na zawodach w województwie mazowieckim strzelnica Bellona Marino, zawody Brass Goblin, to już ostatnia edycja, 6. Zakończyły się naprawdę bardzo fajnie. Ja skończyłem te zawody na 1. miejscu w klasie standard. Nie obeszło się bez przygód, ale suma summarum 2. raz staje na najwyższym miejscu podium. Z kolei Konrad Wójtowicz, znowu kolejna edycja i znowu kolejny medal. 2. miejsce w klasie production, więc jest bardzo progresowo. Damian Rycerz z kolei zdobył 2. miejsce na zawodach w województwie warmińsko-mazurskim w 6. edycji Great Country w klasie production. Zdobył tam 2. miejsce, z kolei też w Lublinie na dynamicznej lidze schronu zdobył również 2. miejsce w klasie production. Więc strzelecko rewelacyjny weekend i sporo medali przywozimy.
0: A o tym, co działo się ostatnio w MKS-ie Dragon Helmu, powie jego prezes Jan Dąbski.
4: W Białymstoku odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w strzelectwie sportowym. W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodzików 7. miejsce zajął Oberda Mateusz z wynikiem 397,9 punkta, a 15. miejsce Oberda Jakub z wynikiem 373,5 punkta. W konkurencji karabinu dowolnego 3x20, 9. był Oberda Mateusz z wynikiem 515 punktów, a 10. Oberda Jakub 513. W konkurencji karabinu pneumatycznego 40 młodziczek, 12. miejsce Nowosad Martyna, 392,1 punkta i 31. miejsce Nikola Sala, 368,1 punkta. W konkurencji

0: 3 razy 20 młodziczek. Piąte miejsce Martyna Nowosza, 546 punktów. Konkurencji pistoletu pneumatycznego 29 miejsce zajęła Weronika Cichol z wynikiem 182 punkty. Dragon w klasyfikacji klubów zajął 10 miejsce na 19 klubów.
1: Teraz kolarstwo i następne dobre wyścigi w wykonaniu reprezentantów GKK Peloton Okrzów. Więcej Jarosław Garda.
2: Główna część klubowej ekipy zameldowała się na starcie 8 maratonu MTB po ziemi biłgorajskiej. Zawodnicy musieli zmierzyć się z dystansem 35 km, na którym nie brakowało trudnych elementów technicznych oraz grząskich, piaszczystych odcinków mocno weryfikujących siły. Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Rękas, który stanął na podium klasyfikacji, finiszując na 3. miejscu Open i zdobywając 2. lokatę w kategorii wiekowej M2. Świetny start odnotował również Paweł Semeniuk, wjeżdżając na metę na 5. pozycji Open i pewnie zwyciężając w kategorii M4. Na 22. miejscu Open i 6. w kategorii M5 zawody ukończył Wiesław Pawluk. Natomiast mi udało się wywalczyć 37. miejsce Open i 5. lokatę w kategorii M3. Wielkie powody do radości przyniosła także rywalizacja najmłodszych na dystansie 5 km, gdzie bezapelacyjnie zwyciężyła utalentowana reprezentantka klubu Izabela Łatka. Tego samego dnia na Podkarpaciu, w niezwykle trudnym wyścigu Dakar Toyota MTB Lubenia, wystartował Stanisław Pruchniak. Trasa w Lubenii uchodzi za jedną z najbardziej bezwzględnych w regionie. Obok długich i sztywnych podjazdów, kolarze musieli pokonać karkołomne zjazdy o nachyleniu sięgającym 25%, najeżone śliskimi korzeniami, mokrą gliną i błotnistymi podjazdami. Staszek pokazał ogromny hart ducha i wysokie umiejętności techniczne. W bardzo silnie obsadzonej stawce kolarzy górskich zanotował solidny występ, kończąc ten wyczerpujący sprawdzian na 16. miejscu w klasyfikacji Open i na 6. w kategorii wiekowej M4.
1: Słyszymy się ponownie za chwilę.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama.
5: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: sobotę branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
2: Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
0: Bonton Radio. Weekend.
4: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Witam ponownie. Udaną inaugurację sezonu mają za sobą tenisiści stołowi Rzeczka Fajsłowice, mówi trener Tadeusz Bochniarz.
6: Zaczęło się pierwszym wojewódzkim turniejem seniorów, gdzie startowali nasi trzej panowie i w towarzystwie Antoniny Serafin. Panowie mają ważny sezon przed sobą, ponieważ w tym roku gramy w drugiej lidze, no i chcieliśmy się skonfrontować z seniorami z naszego województwa. No rzeczywiście najlepszym okazał się Paweł Suszek, który dotarł do pierwszej dwunastki turnieju, mały włos mógł być w pierwszej ósemce. Każdy coś wygrał, Antonina rozegrała bardzo dobre 2 mecze ze starszymi koleżankami, ale niestety nie udało się odnieść sukcesów. O wiele lepiej powiodło nam się miniony weekend, gdzie w Niedźwiadzie rozgrywany był pierwszy wojewódzki turniej młodzików, juniorów, a w niedzielę kadetów. I tam startowały wszystkie liczące się w rankingu dziewczyny. Sobota była bardzo sukcesami zaprawiona, ponieważ Antonina Serafin po dramatycznych meczach zajęła 1 miejsce w tym turnieju i awansowała na 1 Grand Prix Polski do Sztabna. Podobnie niespodziewanie trudną przeciwniczkę na drodze do zwycięstwa znalazła Nikola Urbańczyk, będąc numerem 1. Musiała walczyć do samego końca, pokonując w finale Zuzię Bylinę z Woli Skromowskiej 3-2. I w najbliższy weekend Nikola pojedzie na 1 Grand Prix do Ostródy. Dobrze spisały się też pozostałe dziewczyny, bo w młodziczkach 3 miejsce zajęła koleżanka Nikoly, Aleksandra Błaziak. Bardzo dobry występ, chyba najlepszy w dotychczasowej karierze tej zawodniczki. Dobrze wypadła w juniorkach Alicja Bochniarz, zajmując 5 miejsce, co rokuje nadzieję na wysokie miejsce w drużynie UKS-u Rzaczek na koniec sezonu. W kadetkach Nikola jako młodziczka bardzo dobry turniej rozegrała, dotarła do 3 miejsca wśród starszych koleżanek. Paula Ruszniak, Ola Błaziak i Klara Madeja również zaprezentowały się bardzo dobrze. Forma dziewczyn jest dobra, zapracowały na to, bo większość z nich była na obozie. Trenujemy już niektóre to nawet już od sierpnia, ale dopiero przed nami największa praca i intensywne treningi.
5: Udany początek sezonu mają za sobą także wychowankowie Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin Satori, o czym więcej sensei Bartłomiej Zakrzewski.
7: 4 zawodników Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin Satori wystartowało w ogólnopolskim turnieju o Puchar Burmistrza Supraśla, zdobywając łącznie 6 pucharów. Najlepiej z całej reprezentacji wypadł Artur Chodała, zajmując 1 miejsce w kata, jak i w kumite. 1 miejsce w swojej kategorii zajął również Aleksander Koperski. Kasper Kolkowski, startujący również w kata i kumite, zajął 2 miejsce w 2 tych kategoriach. 3 miejsce przypadło w udziale Franciszkowi Dobrowolskiemu. Start naszych zawodników oceniam bardzo pozytywnie, gdyż ich chęć do rywalizacji jest bardzo duża, a przed nami jest dosyć sporo turniejów.
5: Niemałym sukcesem może się pochwalić UKS Tempo Chełm, mówi prezes klubu Wojciech Miszczuk.
8: No bardzo się cieszymy z sukcesu Julii Raldarczuk na piachu, bo to jest kolejny medal naszej zawodniczki. Kolejny praktycznie od kategorii młodziczek, co roku zdobywa jakiś medal, albo na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, tak jak w ubiegłym roku. No i w tym roku akademickie Mistrzostwa Świata, także radość przeogromna. Tym bardziej, że no niewiele brakowało, bo odpadła jako jedyna polska para z poziomu ćwierćfinału Mistrzostw Polski na Mistrzostwach Europy. A tutaj przeprawa do tego medalu też była no taka dosyć wyboista. 32 pary mierzyło się w tym światowym czempionacie. Julka zajęła drugie miejsce w grupie z Mają Kruczek i z tego drugiego miejsca przegrały półfinał z czeską parą, która później wygrała turniej. To też ten półfinał w tiebreaku. Później zwycięstwo o trzecie miejsce. Także mamy medal dla Polski, mamy medal też dla klubu. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się też, że inni nasi wychowankowie tak sobie też fajnie radzą, bo niedawno podpisałem dokumenty o rocznym wypożyczeniu Mikołaja Miszczuka do pierwszej ligi w Siedlcach, Dawida Połuba do Wyszkowa. To jest klub co prawda drugoligowy, ale główny faworyt do rozgrywek pierwszej ligi. No i dosłownie na dniach bracia Foryś podpisali kontrakt w Gorzowie, także wypożyczyłem ich z Tempa Chełm do Gorzowa, tam jest plus liga, ale oni jako juniorzy będą grali i ligę juniora, i drugą ligę.
5: W zeszły weekend w Leśniowicach rozegrała się druga runda amatorskiej ligi siatkówki kobiet, którą zdominowały gospodynie. W pierwszej lidze zawodniczki pokonały zespół Zadry oraz Dzikich Kotek, mówi kapitan Magdalena Tarajko.
3: Duma i radość wciąż nas siedzą. Wygrana 2-1 po ciężkim tiebreaku z Zadrą, czyli mistrzem poprzedniego sezonu, oraz bezbłędne 2-0 z aktualnym liderem, drużyną Dzikich Kotek, pokazały, że nasz zeszłoroczny srebrny medal nie był przypadkiem i stale idziemy do przodu. W szatni była pełna euforia, ale wiemy, jak długa jest droga po najwyższe cele. Ten sukces nas napędza, zachowujemy pełną koncentrację i skupiamy się na kolejnych wyzwaniach.
5: A tak zmagania podsumowuje Magdalena Semeniuk, dowodząca Dzikimi Kotkami.
9: Powiedzmy wprost, nikt nie lubi przegrywać, a dwie porażki z rzędu to dla nas zimny prysznic. Te mecze zweryfikowały nasze słabe punkty. Popełniłyśmy zbyt wiele prostych błędów, które drużyny tej klasy bezwzględnie wykorzystują. Nie ma sensu teraz płakać nad rozlanym mlekiem, ani się załamywać. Margines błędu się skurczył, ale te spotkania to dla nas bardzo cenna lekcja. Wiemy już dokładnie, nad czym musimy popracować od najbliższego treningu. Liderki zawiesiły poprzeczkę wysoko, ale naszym celem jest do nich doskoczyć. Jako kapitan wiem, że stać nas na znacznie więcej. Zamykamy ten rozdział, wyciągamy wnioski i w następnym meczu wychodzimy na boisko udowodnić naszą prawdziwą wartość.
5: W drugiej lidze z kolei Astra 2 Leśniowice pokonała drugi zespół Dzikich Kotek oraz NNN Women. O szczegółach jedna z zawodniczek, Anna Ufnal.
10: Bardzo cieszymy się z dwóch zwycięstw po 2-0 w setach. W pierwszym meczu zmierzyłyśmy się z Dzikimi Kotkami, a w drugim z NNN Women. Oba spotkania udało nam się wygrać w dwóch setach, ale przede wszystkim cieszy nas nasza gra, walka o każdą piłkę i to, że jako drużyna potrafiliśmy zachować koncentrację do końca. To dopiero początek ligi, więc na pewno jest jeszcze nad czym pracować. Będziemy trenować, wyciągać wnioski i walczyć w kolejnych meczach. Najważniejsze, że dobrze zaczęłyśmy i mamy świetną atmosferę w zespole.
5: Głos po rywalizacji zabrała także kapitan Dzikich Kotek 2, Monika Wypech.
11: Teraz zagrałyśmy dwa mecze. Pierwszy z drużyną z Zamościa, nisko na nogach, a drugi z gospodyniami Astrą Leśniowice 2. Pierwszy mecz wygrałyśmy 2-0. Było dużo walki i emocji, ale udało nam się zwyciężyć. W drugim meczu zabrakło nam już trochę sił po pierwszym spotkaniu. Nie byłyśmy też tak skupione, jak powinnyśmy. Tym razem musiałyśmy uznać wyższość Astry. Brawo dziewczyny, świetna walka. Oba mecze były bardzo wyrównane i kosztowały nas dużo emocji. Mimo wszystko nie spuszczamy głów. Przed nami jeszcze dużo spotkań, więc walczymy dalej i mamy nadzieję na dalsze wygrane.
5: A tak rozgrywki skomentowała Barbara Szpyra, kapitan NNN Women.
12: Grałyśmy pierwszy raz w takim składzie, więc na początku było trochę chaosu i szukałyśmy siebie na boisku. W drugim meczu z Astrą Leśniowice było już zdecydowanie lepiej. Pojawiła się walka, emocje i prawdziwa rywalizacja. Choć tym razem zwycięstwo uciekło nam sprzed nosa. Najważniejsze, że było dużo dobrej zabawy i sportowych emocji. Dziękujemy naszym rywalkom i czekamy na kolejne mecze.
5: Przed nami kolejna przerwa, słyszymy się niebawem.
4: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
13: Reklama.
14: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
13: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
15: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
13: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
15: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
13: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
16: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
17: Reklama.
18: Bonton Radio. Weekend.
19: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Witajcie ponownie, Marcin Petruk. W poprzedni weekend Chełmianka rozegrała 9 spotkanie w trzeciej lidze i bezbramkowo zremisowała z Krzoostrowiec Świętokrzyski. Komentuje trener Biało-Zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
20: Takie spotkanie bardzo energetyczne, mimo że obie drużyny, widać było, że darzą się szacunkiem i nie chcą się do końca otworzyć, to i tak w przebiegu meczu pokaże ze stron kilka dobrych sytuacji do strzelenia bramki. Dość dużo jakości takiej piłkarskiej. W przebiegu meczu wydaje się, że Krzysztof w pierwszej połowie szczególnie miał przewagę i tam miał lepsze momenty, natomiast druga połowa już bardziej wyrównana. Chyba oprócz samej końcówki, no to my lepiej w tym momencie meczu funkcjonowaliśmy, ale tak jak powiedziałem, końcówka znowu dla Krzysztofa i dobrze pobroniliśmy, stąd 0-0.
5: W czwartej lidze z kolei Bóg Hanna rozegrał 7. kolejkę i podejmował u siebie Powiślaka Końskowola. Gospodarze ulegli mu 1-2, a bramkę dla nich zdobył w 18. minucie Jakub Daniłosio. Tymczasem w chełmskiej klasie okręgowej na stanowisku lidera umocniła się Ekoróżanka, która 3-2 pokonała na wyjeździe Ogniwo Wierzbica, mówi trener Kamil Karwatiuk.
21: Jesteśmy samodzielnym liderem. Pierwsza połowa to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Super pod względem intensywności, kreowania sytuacji, zorganizowania spokojnego ataku pozycyjnego. Mieliśmy mecz pod pełną kontrolą. Zrobiliśmy małe przetasowanie gdzieś tam w poruszaniu się względem ostatniego meczu i to wypaliło. 3-0 to był najniższy wymiar kary, bo mieliśmy jeszcze trzy sytuacje w samym polu karnym, gdzie powinniśmy zdobyć minimum jedną bramkę. Dwie bramki strzelił Kuba Knap, jeden gol samobójczy po bardzo dobrym dośrodkowaniu różnego sektora Timura, naszego nowego zawodnika. Oczywiście gospodarze mieli jedną sytuację około 40 minuty, tak to nie mieli praktycznie żadnego celnego strzału, mieli jeden celny strzał. Źle byliśmy zorganizowani po naszym rzucie rożnym, poszła kontra i fantastyczna interwencja w sytuacji sam na sam popisał się z bramka Stasiek Blachani. Uczulałem w przerwie, bo mieliśmy już przecież przypadek, gdzie my to odrabialiśmy, wynik 3-0. Nie możemy sobie pozwolić na rozluźnienie. Pierwsze 20 minut nie było jakieś tam zbyt emocjonujące, ale mieliśmy mecz też pod kontrolą. Mieliśmy sytuację na 4-0, które myślę, że ten mecz by zabił, bo Paweł Pardun wyszedł sam na sam praktycznie z 35 metra. Tutaj świetną interwencję popisał się bramkarz Ogniwa. No i od straty naszej bramki zaczął się paraliż, lekko mówiąc. Nie byliśmy sobą. Wiadomo, jak to jest w meczu. My mieliśmy taki moment flow, że jak się strzela bramkę, się napędza, wtedy więcej sił. Przeciwnik troszeczkę jest bojaźliwy i my to robiliśmy. To był kasus trochę takiego meczu z Wodawianką. Baliśmy się otwierać, grywaliśmy się grać. Pośmieliśmy wypady w polu karnym, ale zabrakowało właśnie ostatniego podania. Chcieliśmy się cofnąć troszeczkę. Gospodarze zagrali już troszeczkę inaczej niż w pierwszej połowie, prosto piłko, co jest też dobrym sposobem. Rzucali na skrzydła cały czas i mieliśmy bardzo z tym problem. Co piłka praktycznie przychodziła naszych bocznych obrońców, z czego tworzyły się dośrodkowania, no i tworzyły się z tego sytuacje. No, straciliśmy bramkę na 3-2 i ostatnie 10 minut było bardzo nerwowe. Dużo walki, kartek, ale na szczęście wytrzymaliśmy ten napór. Na pewno też duży wpływ gdzieś tam pod względem kondycyjnym rutorzy naszych dwóch zawodników zmagało się z chorobą i już było widać, że od 70 minuty po prostu na ambicji. Za to też dziękuję, bo walczyliśmy pomimo gdzieś tam osłabień. Martwi mnie też kontuzja Michała, bo wszedł w drugiej połowie tą pychą i niestety gdzieś tam podkręcony staw skokowy. Cieszą 3 punkty, cieszy te 65 minut. Na pewno wnioski do analizy i do przemyślenia, żeby po prostu zabijać takie mecze, nie dawać tlenu dla przeciwnika, choć wiemy, że to był bardzo dobry przeciwnik. Myślę, że jeden z najlepszych oprócz naszego zespołu.
5: Głos po meczu zabrał także trener Ogniwa Karol Bujak.
2: Na pewno mecz z Zakorużanką miał dwie różne połowy. Pierwsza połowa no to całkowita dominacja drużyny z Różanki, ale my też gdzieś tam mentalnie źle podeszliśmy do tego meczu. Bardzo dużo błędów indywidualnych, bardzo prostych błędów. Natomiast druga połowa, no to już troszeczkę zmiana ustawienia, bo przyszliśmy na trójkę z tyłu. No i już gdzieś tam chłopaki po kilku akcjach, można powiedzieć, złapali pewność siebie. Po strzelonej bramce gdzieś tam wróciła wiara, że można przynajmniej odrobić te straty. Można powiedzieć, że zabrakło czasu, bo uważam, że gdybyśmy troszeczkę dłużej pograli, to moglibyśmy gdzieś tam ten jeden punkt ugrać. Niemniej jednak na pewno z jednej strony szkoda takiego meczu, ale trzeba patrzeć pozytywnie, a pozytywem było to, że potrafiliśmy gdzieś tam z naprawdę słabego wyniku i słabej gry przede wszystkim podnieść się i w drugą połowę wejść z takim nowym nastawieniem i pokazać, że no nie jesteśmy drużyną gdzieś tam leszczami do bicia, tylko no potrafimy też się przeciwstawić solidnej drużynie, bo trzeba przyznać, że Ekoróżanka funkcjonuje jako drużyna dobrze i no i ma też do tego ludzi, którzy gdzieś tam mają pewien poziom taktyczno-techniczny, techniczno-taktyczny, gdzie mogą te wszystkie swoje założenia dobrze realizować.
5: Na drugą lokatę w okręgowej tabeli awansowały natomiast rezerwy Chełmianki po wygranej 2-0 nad Orłem Srebrzyszcze, mówi trener Paweł Fornal.
17: To było spotkanie, jakiego tak naprawdę się spodziewaliśmy, czyli było dużo walki, dużo zaangażowania po obu stronach, stałych fragmentów gry i przede wszystkim fauli. Myślę, że dla kibica to nie było najprzyjemniejsze spotkanie do oglądania, ale z tym też się liczyliśmy. Finalnie wygrywamy 2-0, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mecz był bardzo wyrównany. Kluczowy moment to 49 minuta i obroniony rzut karny przez Mateusza Tulikowskiego. Ta obrona pozwoliła nam zachować jednobramkowe prowadzenie. Później dołożyliśmy drugą bramkę i tak naprawdę cieszymy się z 3 punktów.
5: A o ligowych poczynaniach juniorów Chełmianki opowie trener Tomasz Iwan.
22: Graliśmy w sumie 4 spotkania. 2 spotkania w Lidze Chełmskiej, 2 spotkania w Lidze Wojewódzkiej. W Lidze Chełmskiej 2 spotkania wygraliśmy. Te mecze są po to, żeby chłopaki nabierali pewności siebie, się dogrywali. I tam wynik jest sprawą drugorzędną. W Lidze Wojewódzkiej przegraliśmy Zawią 6-0, a w sobotę przegraliśmy z Górnikiem Łęczna 2-8. No cóż, nasze wyniki może nie zadowalają, ale to jest proces, w który wierzymy. Chcemy dalej iść do przodu. No i zobaczymy, co z tego będzie za jakiś czas. Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej zawodników trafiało do pierwszego zespołu. Wyniki nie do końca są naszym celem.
5: W zeszłym tygodniu rozegrały się prawie wszystkie ćwierćfinały Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego. Awans uzyskała Ekoróżanka po wygranej 2-0 nad Kłosem gmina Chełm, mówi Kamil Karwatiuk.
23: Wygraliśmy po bramkach rzutu karnego Patryka Boszczuka, po faulu na Pawle Pernunie oraz po fantastycznej bramce dośrodkowania w bocznym sektorze Kuby Knapa. Cieszy mnie, oprócz awansu, co jest oczywiste, bardzo dobry mecz cały. Ostatnio z Ogniwem graliśmy, no to wiadomo, co się działo w ostatnich 25 minutach, a tutaj 90 minut pełnej kontroli. Graliśmy wysoko, bardzo dużo odbiorów. Troszeczkę słaby zagraliśmy gdzieś tam w tej finalizacji, bo ostatnie podanie szwankowało. Tutaj na pewno jest rzecz do poprawy, ale co kształt biorąc, patrząc, że kilku zawodników nie mogło zagrać w tym meczu, jestem bardzo zadowolony, że pierwsze do 90 minuty kontrolowaliśmy, bardzo dobra gra w obronie, nowe wyprzedzenie, troszeczkę w ataku pozycyjnym słabiej, ale gdzieś w drugiej połowie to poprawiliśmy przerwę i skończyliśmy ten mecz bramką 2-0.
5: W pozostałych spotkaniach Włodawianka 6-1 wygrała z Frassati Fajsłowice, zaś Bukchan na 1-0 z granicą Dorohusk. Jeszcze jeden ćwierćfinał między Ruchem Izbice a Chełmianką zaplanowany jest na 30 września. Do ostatniej części programu wracamy za chwilę.
19: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
24: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Koncerta.

0: sobotę branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: reklama.
1: Bonton Radio Weekend. Let's get down.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam raz jeszcze. Przenieśmy się na plac budowy stadionu Chełmianki. O tym, co się tam dzieje, opowie dyrektor sportowy klubu Wojciech Wójcik.
2: Prace przebiegają w bardzo zaawansowanym i ekspresowym tempie. Pomieszczenia wewnątrz budynku od zachodniej części stadionu są niemal na ukończeniu. Trwają ostatnie prace związane z aranżacją pomieszczeń, wkładaniem płytek, wykładzin, montażem podwieszanych sufitów, montażem drzwi, że są to typowo prace wykończeniowe, malowanie ścian. Natomiast na zewnątrz stadionu zostały postawione w narożnikach cztery obiekty. Są to obiekty sanitarne dla kibiców, obiekty gastronomiczne dla kibiców, a od strony ulicy Szwoleżerów największy obiekt, to również znajdzie się w nim siedziba dla klubowego sklepiku. Proces wegetacji trawy również przebiega pomyślnie. Trawa jest regularnie nawadniana, nawożona, koszona, zarówno na płycie głównej boiska, jak i na boisku treningowym. Ponadto na boisku treningowym trwają również prace wykończeniowe. Układana jest obecnie agrowłóknina, na której zostaną zasadzone rośliny tnące, ponieważ skarpa od strony ulicy Stworzerów jest dosyć stroma, tak aby ułatwić pracownikom utrzymującym obiekt dostęp do tych miejsc. Przygotowywane są również miejsca pod trybuny dla boiska treningowego. Na ukończeniu są także prace związane z wewnętrzną drogą dojazdową, jak również prace od północnej części stadionu, od ulicy Ogródków Działkowych. Że wszystko przebiega zgodnie z planem. Wykonawca deklaruje, że jak najbardziej dotrzyma terminu, czyli zakończenia prac budowlanych do końca bieżącego roku, a już po nowym roku prace typowo aranżacyjne, prace typowo odbiorowe, sprawdzanie wszystkich parametrów, wszystkich urządzeń, tak abyśmy na przełomie kwietnia i maja mogli cieszyć się z obiektu na ulicy Szwoleżerów.
1: Pora na biegi, a zaczynamy od Pawła Sielińskiego z sekcji biegowej ruchu Izbica.
3: Ostatni weekend to weekend, w którym ja miałem osobiście tą przyjemność startować. Ja akurat jestem członkiem sekcji, który dość rzadko startuje, ale to przede wszystkim z faktu, że na starty wybieram bardzo trudne biegi, do których trzeba rzeczywiście dość długo się przygotowywać. W tym roku za główny cel postawiłem sobie udział w jednym z najtrudniejszych ultramaratonów w Europie, który oferuje kilka dystansów, ale ja startowałem na dystansie 130 km. Mowa tutaj o Tour de Géant w ramach festiwalu, którego jest również dystans 130 km. To jest akurat setka uważana za jedną z najtrudniejszych w Europie i muszę przyznać, że mają rację ludzie, którzy o tym tak mówią. Na tym dystansie miałem do pokonania prawie 11 tysięcy przewyższeń. Cieszę się bardzo, bo udało mi się sprostać temu wyzwaniu. Mój czas na tym dystansie to 37 godzin, 42 minuty, 35 sekund. Statystycznie dało mi to 118 miejsce na 500 zawodników, którzy wystartowali, no ale ukończyło tylko 240. Piękna przygoda, wymagająca, jeśli ktoś kiedyś w przyszłości szukałby takich bardzo ekstremalnych wyzwań, to tor rozgrywany we włoskich Alpach bardzo gorąco polecam.
1: Teraz przekazujemy głos Lenie Rorat z grupy Chębiega.
4: W sobotę 19 września w Porąbce na terenach Beskidu Małego odbył się festiwal biegowy Maraton Trzech Jezior. Bardzo prestiżowa impreza, w ramach której rozegrano m.in. finałowy bieg Pucharu Świata w biegach górskich. W bardzo mocno obsadzonym biegu głównym na dystansie 43 km wystartował Kamil Borowski, który jak zawsze pokazał ogromną klasę. Dotarł do mety z czasem 4 godziny 38 minut i 50 sekund, co dało mu 13 miejsce Open i 8 miejsce w kategorii wiekowej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 800 osób. Także w sobotę 19 września w Tomaszowie Lubelskim odbył się 15. półmaraton pamięci żołnierzy września 39. Zawodnicy Chełmbiega świetnie się spisali i wywalczyli miejsca na podium. Krzysztof Mazurek z czasem 1 godzina 29 minut i 35 sekund zajął 8 miejsce Open, 3 miejsce w kategorii M40 i 3 miejsce w kategorii służb mundurowych. Ewa Furmanik z czasem 1 godzina 48 minut i 15 sekund zajęła 33 miejsce Open, 4 miejsce wśród kobiet i zwyciężyła w kategorii samorządowców. Bieg ukończyło prawie 80 50 osób. W niedzielę 20 września w wąwozie Rury w Lublinie odbył się bieg charytatywny pod hasłem Lublin tętni dobrem, promujący akcję krwiodawstwa i pomocy drugiemu człowiekowi. Uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości 4,5 km. Grupę Hełmbiega fantastycznie reprezentował Grzegorz Szczurek, który z wynikiem 17 minut i 18 sekund zajął 15 miejsce Open i stanął na drugim stopniu podium w kategorii M30. Bieg ukończyło 135 osób.
1: Czas na lekką atletykę. O tym, gdzie ostatnio występowali zawodnicy MKS-u Agroschełm, opowie trener Marek Mazurek.
5: W miniony weekend lekkoatleci naszego klubu startowali w dwóch imprezach sportowych. Pierwsza z nich to Mistrzostwa Polski Młodzików, rocznik 2011-2012. Zawody te odbyły się w Lublinie, województwo dolnośląskie. Druga impreza to ogólnopolski finał organizowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki pod nazwą Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie, który zorganizowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Do Lubina zakwalifikowali się Wiktoria Nadolska. Podczas mistrzostw wystąpiła w biegu na dystansie 1000 metrów, zajmując ostatecznie 9 miejsce z czasem 3 minuty 4 sekundy 30 sekund. Franciszek Józefczak również na dystansie 1000 metrów zajął 23 miejsce. Zawodnik uzyskał czas 2 minuty 50 sekund 70 setne. Oraz Hubert Reymak, który wystartował na dystansie 600 metrów, uzyskując czas minuta 24 sekundy 90 setnych. Niestety Hubert w swoim biegu uczestniczył w kolizji trzech zawodników, co ostatecznie wpłynęło na rezultat końcowy. Podsumowując start, uważam, iż zawodnicy nasi godnie reprezentowali Chełm i swoje szkoły oraz nasz klub. Zaś do Chorzowa pojechała dwójka naszych zawodników, Bartłomiej Boguszewski i Marta Lewczuk. Zawodnicy to rocznik 2015. Oni występowali w tak zwanym dwuboju. Do wyboru była jedna konkurencja techniczna oraz jedna biegowa. W eliminacjach wojewódzkich pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Bokrzewski oraz Marta Lewczuk. Uprawniało to tych zawodników do wzięcia udziału w tym finale w Chorzowie. Bartek Boguszewski startował w konkurencji skoków z wyższym biegu na dystansie 300 metrów, a Marta w skoku w dal i również w biegu na 300 metrów. Bardzo dobry występ zanotował Bartek. Skoków z wyższym wynikiem 128 cm ustanowił swój rekord życiowy. Tym samym ten wynik uplasował jego na drugim miejscu w tej konkurencji. Niestety bieg na 300 metrów już nie był tak skuteczny i ostatecznie Bartek zajął 13 miejsce wśród zawodników startujących. Marta na dystansie 300 metrów uzyskała wynik 53,30, a w skoku w dal 3,79 metra, co ostatecznie dało jej 23 miejsce.
1: O poczynaniach lekkoatletów MKL-u Chełm słyszymy natomiast od trenera Łukasza Sereja.
6: Odbyły się ogólnopolskie finały lekkoatletycznych nadziei olimpijskich. Była to stadionowa odsłona dla dzieci najmłodszych, U12. I tutaj mieliśmy jedną reprezentantkę, Nikola Koniszewska. Świetnie się zaprezentowała w pierwszych swoich centralnych zawodach. Była dziewiąta na 600 metrów z wynikiem 2:06:19. To przyzwoity wynik. Natomiast skoków w dal 3,66 cm dało to ogólnie 21 miejsce. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego startu. Jest to młoda, zdolna zawodniczka, była sama, bez żadnego trenera, ponieważ były to zawody centralne. To tyle, jeśli chodzi o starty w ubiegłym tygodniu. Natomiast w ubiegły weekend oprócz tych zawodów nasz klub zorganizował Jumpfest. Był to drugi piknik lekkoatletyczny MKL Chełm. Tutaj mieliśmy zaproszone gwiazdy Wiktorię Gajosz, Emigiusza Zazulę, ale przede wszystkim Zuzannę Sztachańską, mistrzyni Polski w trójskoku, mistrza Polski w skoku w dal, jedynego zawodnika, który od wielu lat skacze powyżej 8 metrów, Piotra Tarkowskiego, a także Kacpra Góralczyka i Jakuba Jeńca, którzy startowali odpowiednio w skoku otyczce i skoku wzwyż. Zebrane osoby, goście nasi mogli zobaczyć, w jaki sposób wykonuje się takie skoki. Był konkurs mini, po 3 skoki oddali nasi zawodnicy. Można było spróbować poskakać, wykonać kilka ćwiczeń, a na koniec były sztafety pokoleń. Także była super zabawa.
1: I to była ostatnia sportowa wiadomość na dziś, natomiast ja mam dla Was jeszcze zaproszenia na jutro. Tuż po 11 razem z Damianem Grzywną porozmawiamy w instrukcji przetrwania o nawigowaniu i wytyczaniu szlaków w nieznanym terenie. Natomiast po 14 wspólnie z Moniką Łupkowską zabierzemy Was w lata 90. w strefie MM, przypominając o modzie, subkulturach i gadżetach elektronicznych z tamtych lat. Dzięki za obecność i do usłyszenia.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
7: Reklama. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
8: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
9: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
10: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
11: Hełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W Szkole Podstawowej nr 7, drugim Liceum Ogólnokształcącym oraz Przedszkolu Miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Reklama.
14: Bonton.

0: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
1: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
1: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
3: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
1: To już trzecie zajęcia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
0: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
4: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
0: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
5: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. 1 października o godzinie 10 rozpocznie się kolejna tura składania wniosków o lubelski czek turystyczny. Do 30 września mogą go zrealizować osoby, którym udało się go zdobyć w pierwszym rozdaniu. Czek ma zachęcić do jesiennego wypoczynku w regionie i wesprzeć lokalną branżę turystyczną. Gdy tylko ruszył, zainteresowanie okazało się ogromne. Pierwsza pula bonów została wyczerpana w zaledwie 30 sekund. Była największa, bo obejmowała 7 tysięcy elektronicznych czeków, każdy o wartości 300 zł. Strona programu zanotowała w tym czasie prawie 500 000 wejść. Najszybciej zniknęły czeki dla pozostałych pełnoletnich turystów. Cała pula została zarezerwowana w około pół minuty. Seniorzy oraz posiadacze karty dużej rodziny mieli niewiele więcej czasu. Ich pule wyczerpały się w około 3 minuty. Łącznie w ramach programu przygotowano 8333 czeki. Za kilka dni niewykorzystane świadczenia mogą wrócić do kolejnych naborów. Druga szansa pojawi się za tydzień. Wtedy do rozdysponowania będzie około 1000 czeków. Kolejny nabór zaplanowano 2 listopada, również o godzinie 10. Tym razem przewidziano około 334 czeki. Z bonu można skorzystać podczas pobytu w uczestniczącym w programie obiekcie noclegowym na terenie województwa lubelskiego. Warunkiem są co najmniej 2 noclegi. Były miesiące przygotowań, wielkie emocje i wreszcie sukces na międzynarodowej scenie. Chór Rapsodia z 2. Leo w Chełmie wrócił z Hiszpanii z 1. miejscem w kategorii muzyki sakralnej i srebrnym dyplomem w kategorii pop. W konkursie Canco Mediterania w Lloret de Mar i Barcelonie młodzi artyści zmierzyli się z 15 chórami z Europy. Teraz chcą podziękować tym, którzy pomogli im dotrzeć na konkurs i przygotować się do występu.
6: Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić słuchaczy Radia Bonton w najbliższą niedzielę, 27 września o godzinie 18 do kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza w Chełmie. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewni nasz chór Rapsodia, a po mszy Kultury. Zapraszamy serdecznie na krótki koncert. Będzie to występ dla nas szczególny. Tym koncertem chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, instytucjom, darczyńcom, dzięki którym ten wyjazd mógł się odbyć, bo bez Państwa życzliwości i wsparcia nie byłoby tego sukcesu. Serdecznie zapraszam. Niedziela 27 września, godzina 18, Kościół Świętego Kazimierza w Chełmie.
5: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor drugiego ELO w Chełmie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Prawie cała Polska będzie mogła się dziś nacieszyć przyjemną aurą. Sporo słońca, niebo częściowo zachmurzone i tylko na północnym wschodzie możliwe opady. Tu też najchłodniej, na Mazurach i Podlasiu około 15 stopni. W centrum 17, nad morzem 18, w górach 19, a na zachodzie 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie!
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Good morning. Recepta na udany dzień?
10: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
9: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
11: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
12: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
13: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań. Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
0: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
1: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
0: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby, mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
2: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
0: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży Sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
3: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
4: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
1: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
5: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
0: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
6: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. 1 października w chełmskim Domu Kultury społeczność oraz miłośnicy cementu Gryfa Chełm będą świętowali 60-lecie jego istnienia. Wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę w Bazylice pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zostanie poświęcony sztandar klubu. O tym, co jest zaplanowane podczas czwartkowej gali, mówi wiceprezes cementu Gryfa Chełm Zdzisław Biały.
7: W przyszłym tygodniu oczywiście ogłosimy, kto będzie tutaj gwiazdą wieczoru, kto zaśpiewa dla naszych chełmskich zapaśników. Podczas gali oczywiście będą różne specjalne wyróżnienia, zarówno z Ministerstwa Sportu, jak również z Województwa Lubelskiego, z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Miasta. No i oczywiście nasze odznaczenia klubowe dla ludzi zasłużonych dla chełmskich zapasów. Będzie oczywiście dużo też spotkań, dużo wywiadów.
6: Patronat nad galą 60-lecia istnienia cementu Gryfa Chełm sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Będzie okazja, żeby dowiedzieć się więcej o zwierzętach, ich potrzebach i właściwej opiece nad nimi. Już jutro w Chełmskim Parku Miejskim odbędą się wydarzenia z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Spotkanie potrwa od godziny 12 do 16. W programie znalazły się prelekcje i rozmowy poświęcone zwierzętom, a na najmłodszych czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz aktywności terenowe i przyrodnicze. O tym, co dokładnie przygotowano na niedzielę, mówi Bogdan Drygasiewicz, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm.
8: Będzie darmowa wata cukrowa, dmuchawca i wiele innych atrakcji. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
6: Najważniejszym punktem programu będzie prezentacja psiaków, które czekają w schronisku na nowy dom. Dodaje Aneta Kryłowicz, zastępca dyrektora Departamentu Komunalnego.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Nie niebo dzisiaj w miarę pogodne, to znaczy zachmurzenie częściowe, zobaczymy trochę słońca. Ale na północnym wschodzie także trochę deszczowych chmur i może padać. Temperatura, no właśnie, na północnym wschodzie 15, w pozostałej części kraju od 17 do 21, najcieplej na zachodzie Polski.
9: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska.
2: Dzień dobry. Zaczynamy kolejne wydanie audycji Podaj Dalej. Dziś w programie zaglądamy za kulisy lokalnej kultury, sztuki i ważnych inicjatyw społecznych. Na początek porozmawiamy o prapremierze nowego spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej i sprawdzimy, jak twórcy

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wielkimi krokami zbliża się prapremiera najnowszego spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej, zatytułowanego Korzenie. Skąd wzięła się inspiracja do napisania tej sztuki? O tym opowiedzą
2: Basia Szarpiło, Teatr Ziemi Chełmskiej.
3: Sławoj Czarnota, również Teatr Ziemi Chełmskiej.
2: Bardzo oryginalny spektakl, ponieważ scenariusz powstał na zamówienie Teatru Ziemi Chełmskiej. Jest takim, można powiedzieć, romansem z legendami Longina Jana Okonia. Jest na motywach, jednak w bardzo luźnym połączeniu z legendami, ponieważ narracja jest bardzo współczesna, a te legendy pojawiają się promilowo. Jest to taki spektakl o naszych korzeniach, o tym, co chełmskie, ale też ma za sobą inną historię zupełnie, którą Państwo poznają, jak przyjdą na spektakl.
3: Spektakl oryginalny, no poza tym, że Basia wspomniała, że jest spektaklem tak jakby autorskim, czyli jest stworzony od podstaw, nie tak, że mamy gotowy scenariusz, na którym pracujemy. No i też wyjątkowo tym razem scenografia będzie dosyć oryginalna, ponieważ tutaj stawiamy

0: stawiamy na wyobraźnię widza. Nie będzie jak zwykle, czyli cztery ściany i sufit, jak to się mówi, tylko będą to dosyć formy abstrakcyjne i tutaj widz będzie musiał sobie wszystko wyobrazić, dopowiedzieć i poniekąd sam stworzyć tą historię, która dzieje się na scenie.
1: Scenariusz napisał Marcin Wąsowski, który współpracował z nami przy produkcji Głupców z Chełma. Więc jeśli Państwo pamiętają ten spektakl, to możecie się spodziewać, no może niepodobnego spektaklu, natomiast będzie na pewno to duże widowisko z muzyką, z piosenkami, z tańcami, choreografiami. Piosenki do spektaklu napisał Bartek Kazimierczak, muzykę zaaranżował Mikołaj Kołodziejczyk, czyli jest to no bardzo, bardzo autorski i nasz chełmski spektakl.
2: A jak udało się połączyć tę legendę ze współczesną historią?
0: Już na samym etapie pomysłu spektaklu Korzenie, wtedy jeszcze się nie nazywał Korzenie, jak to wszystko ze sobą połączyć, jak to do kupy zebrać, żeby miał ręce i nogi. Pomysłów było mnóstwo. Ja pamiętam naszą taką rozmowę, gdzie szukaliśmy rozwiązań, jak we współczesną opowieść wpleść no jednak legendy, czyli rzeczy, które dzieją się dosyć dawno, oczywiście w świecie nierealnym, ale dawno, więc i Tatarzy, i rycerze, i niedźwiedź, i diabeł Boruta, więc to są postacie takie dosyć fantastyczne. I tutaj chyba podstawą spektaklu jest historia opowiadana, a legendy są praprzeszłością, historią, która się wśród bohaterów, którzy pojawiają się obecnie na scenie, się przejawia i się przewija przez ich życie. Te legendy niejako miały wpływ na życie bohaterów i dlatego w dosyć zręczny sposób pojawiają się jako takie historie przedstawiające również fabułę tych legend.
1: Spektakl, żeby nie zniechęcać też publiczności, spektakl jest w dużej mierze komediowy. Mogą się Państwo spodziewać dobrego humoru, żartów, trochę mrugnięcia okiem do tych legend pana Okonia. Jak to połączyliśmy? My ciągle to łączymy. Teraz trwają takie próby dopinające. Jesteśmy jeszcze w fazie bardzo ciężkiej tej ostatecznej pracy. Natomiast no, nie jest to dla nas pierwszyzna, że tak powiem, śpiewanie, granie, tańczenie. Wzięliśmy do zespołu osoby, które świetnie się w tym sprawdzają. Na scenie po raz pierwszy z nami wystąpi między innymi Ania Bieńkowska jako aktorka, bo występowała śpiewając wcześniej. Teraz wystąpi w roli jednej z chórzystek, ale i aktorek. Także mamy zespół, który świetnie się w tym sprawdza. Tancerki młode, które z Hanią występują, są to dziewczynki 10-11-letnie, które świetnie tańczą i cudownie odnajdują się na scenie, także wszystko pięknie się łączy. Serdecznie zapraszamy na spektakl Korzenie Teatru Ziemi Chełmskiej. Prapremiera już 3 października, natomiast drugi termin, na który już możecie kupić bilety, to 18 października. Zapraszamy całe rodziny, ponieważ jest to spektakl dla każdego, dla dzieci i dorosłych.
0: Wielkie widowisko aktorsko, taneczno-muzyczne, także na pewno będziecie Państwo zadowoleni.
2: A już za chwilę przeniesiemy się do Parku Miejskiego w Chełmie, gdzie odbędzie się piknik z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Zostańcie z nami, zaraz wracamy.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do Podaj Dalej. Jutro w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej w Chełmie przy Alei Armii Krajowej zrobi się naprawdę gwarno i wesoło. Wszystko ze sprawą wydarzenia z okazji Światowego Dnia Zwierząt, które potrwa od godziny 12 do 16. Co w programie? O tym moi goście.
2: Chciałbym bardzo serdecznie Państwa zaprosić na to wielkie święto, na tą imprezę do Parku Miejskiego. Celem tej imprezy będzie rozpropagowanie wśród mieszkańców Chełma i nie tylko Chełma adopcji psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt tutaj u nas w mieście w Chełmie. Przewidujemy bardzo wiele atrakcji podczas tej imprezy, przede wszystkim dla dzieci. Będzie darmowa wata cukrowa, dmuchawca i wiele innych atrakcji. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Lackowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
3: Aleja psów do adopcji jest wspaniałą inicjatywą, która może odmienić los psów z chełmskiego schroniska. Dzięki stworzeniu alei przez pracowników Urzędu Miasta oraz wolontariuszy z chełmskiego schroniska psy przestaną być niewidzialne za kratami boksów. Każdy spacer taką aleją to wielka szansa dla zwierzaków na nowy, bezpieczny start w życiu u boku kochającego opiekuna.
2: A ja na koniec bardzo chciałbym jeszcze Państwa zaprosić wszystkich mieszkańców Chełma, w szczególności dzieci, do odwiedzenia Parku Miejskiego właśnie w niedzielę 27 września. Będzie wiele, wiele atrakcji. Myślę, że warto przyjść.
3: Do zobaczenia w Parku Miejskim.
1: Mówili Bogdan Drygasiewicz, dyrektor Departamentu Komunalnego w Urzędzie Miasta Chełm oraz Aneta Kryłowicz, zastępczyni dyrektora. A całej rozmowy z obojgiem tych gości możecie posłuchać na stronie radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton. A już za moment będziemy w klimacie sztuki i powiemy o dwóch wyjątkowych wystawach, które już niedługo będzie można oglądać w Chełmie. Zostańcie z nami na 104,9 FM. Zaraz wracamy do Podaj Dalej.
0: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń. 513-876-190.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Lato to dla artystów czas intensywnej pracy w terenie i udziału w plenerach malarskich. Jesień z kolei jest idealnym momentem, by efekty tych twórczych poszukiwań zaprezentować publiczności. Na jeden z takich powakacyjnych wernisaży zaprasza.
2: Dzień dobry, Anna Buczko, Stowarzyszenie Twórcze Pasja. Lato odeszło, ale zostawiło nam swoje barwy. Warto je zobaczyć. Stowarzyszenie Twórcze Pasja w Chełmie serdecznie zaprasza wszystkich miłośników sztuki, przyjaciół i ciekawych świata na wystawę poplenerową. To lato było dla nas intensywnie pracowite i przesycone kolorem. Zamknęliśmy je na płótnach podczas czterech plenerów: Wierzbica, Ruda Huta, Wola Uchruska i Dubienka. Każdy plener to inna opowieść, inna tematyka, inne światło, inny oddech miejsca. A my mieliśmy wenę i taką radość tworzenia, że sami się nią zarażaliśmy. Pędzle śmigały, raz wolniej, gdy zatrzymywały się na detalu architektury, raz szybciej, gdy goniły słońce i wiatr po łąkach. I powstało mnóstwo nowych obrazów, naszych wspomnień zamkniętych w farbie, zapachu traw i blasku zachodu. Teraz nadszedł czas, by je Wam pokazać. Już 30 września o godzinie 17:00 dawna Galeria Pasja Chełm. Przyjdźcie, zobaczcie, co w tym roku stworzyli nasi artyści. Posłuchajcie opowieści spod sztalugi i spędźcie z nami miły wieczór wśród sztuki, która wciąż pachnie latem i wspomnieniami, które w nas zostały. Czekamy na Was z otwartym sercem i paletą pełną kolorów.
1: To jednak nie jedyne artystyczne spotkanie w naszym mieście. 2 października w Bibliotece Pedagogicznej odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Sabiny Czerwińskiej, zatytułowanej Wierzbowisko i inne. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do końca października. To propozycja dla każdego, kto ceni sztukę zakorzenioną w uważnej obserwacji natury. Autorka zabiera nas w podróż po ukochanych, bliskich sercu krajobrazach, pozwalając na chwilę zachwytu nad zwyczajnym pięknem otaczającej nas przyrody. A za chwilę opowiemy o ważnej inicjatywie dedykowanej zdrowiu psychicznemu. Zostańcie z nami.
0: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmie zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego celebrowania Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie odbędzie się 9 października o godzinie 11 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Partyzantów 40. W programie zaplanowano występy artystyczne, prelekcje psychologa oraz wystawę prac plastycznych przygotowanych przez podopiecznych ośrodka. Warto przypomnieć, że Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, pomagając im w codziennej rehabilitacji społecznej i budowaniu zaradności życiowej. Głównym celem nadchodzących obchodów jest budowanie społecznej wrażliwości, przełamywanie barier oraz promowanie codziennego dobrostanu psychicznego. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie odniósł duży sukces podczas międzynarodowego konkursu w Hiszpanii. Teraz młodzi artyści zapraszają mieszkańców na koncert dziękczynny, który będzie podsumowaniem ich pracy i wspólnego wysiłku wielu osób.
2: Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić słuchaczy Radia Bonton w najbliższą niedzielę, 27 września o godzinie 18 do kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza w Chełmie. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewni nasz chór Rapsodia, a po mszy zapraszamy serdecznie na krótki koncert. Będzie to występ dla nas szczególny. Tym koncertem chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, instytucjom, darczyńcom, dzięki którym ten wyjazd mógł się odbyć, bo bez Państwa życzliwości i wsparcia nie byłoby tego sukcesu. Serdecznie zapraszam. Niedziela 27 września, godzina 18, Kościół Świętego Kazimierza w Chełmie.
1: Zaprasza dyrektor liceum Zbigniew Niderla. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym wydaniu audycji Podaj Dalej. Przypominam, że słyszymy się również jutro po godzinie 14 w audycji Strefa MM, na którą zapraszam w imieniu swoim i Marcina Petruka. Tym razem wybierzemy się w podróż w czasie do lat 90. Porozmawiamy o ówczesnej modzie i kultowych gadżetach, które towarzyszyły nam każdego dnia. Koniecznie bądźcie z nami. Za dziś bardzo Wam dziękuję. Życzę udanego popołudnia, pięknego weekendu i do usłyszenia. Cześć! Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonito.

0: policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Natan Sieroń. To policjant postrzelony wczoraj na służbie. Do zabójstwa doszło w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzież aut.
1: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat i to tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
2: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
0: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus, jak informuje Wall Street Journal. Oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny w ciągu 7 dni i wznowienie rozmów nuklearnych w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Według dziennika Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2600 metrów zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.
3: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Podczas ostatniej sesji gminy Krasny Staw poruszono temat zasad przyjmowania odpadów przez Kras Ekom. Przedstawicielka Kras Ekom Małgorzata Krzysztofiak poinformowała, że spółka może przyjmować odpady zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, które określają m.in. rodzaje i ilość odpadów. Jak zaznaczyła, odpady, których nie obejmuje pozwolenie, nie mogą być przyjmowane. Dodała, że nowe pozwolenie obowiązujące od 15 września obejmuje m.in. styropian. Podczas sesji rozmawiano również o odpadach rolniczych, przede wszystkim foliach. Gmina współpracuje w tym zakresie z firmą z Lublina. Jeden transport został już zrealizowany, a kolejne odbiory mają być prowadzone po zapewnieniu przez firmę odpowiedniego sprzętu. Poruszono także kwestię kosztów zagospodarowania odpadów. Przedstawicielka Kras Eko mówiła m.in. o wzroście kosztów zagospodarowania odpadów palnych z około 570 do 760 zł za tonę. Wójt zaznaczył, że obecnym celem jest przede wszystkim niedopuszczenie do kolejnego wzrostu opłat dla mieszkańców. Wójt zwrócił również uwagę na problem odpadów pojawiających się w rowach i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zaapelował do mieszkańców i sołtysów, aby w przypadku zauważenia takich sytuacji reagowali i zgłaszali je odpowiednim służbom. Kobieta, wieś, przyszłość. Pod takim hasłem 15 października odbędzie się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 17 w dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach Kolonii.
4: Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział kobiety ze wsi, które prowadzą swoje biznesy, gospodarstwa, które związały swoje życie z wsią. Następnie głos zabierze przedstawicielka Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa, która przypomni nam o tym, jak ważne jest zdrowie, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Następnie odbędzie się koncert piosenek kobiecych, wyśpiewanych przez kobietę, panią Halinę Mysakowską, dla kobiet.
3: Mówi Bożena Deniszczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie. Na zakończenie będzie miała miejsce otwarta dyskusja przy kawie i słodkim poczęstunku, a w trakcie wydarzenia odbędzie się też zbiórka na rzecz Szymona Zelenta.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Sobota przyniesie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Padać może na północnym wschodzie Polski. Temperatura od 15 do 21 stopni. Wiatr słaby, a ciśnienie powoli rośnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725

0: 210-299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę.
8: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Reklama.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży. Kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych. Latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A na Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi, za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Fęskę.
1: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
2: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
1: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
3: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
1: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
4: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
5: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
1: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z czterema poziomami ważności.
0: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
0: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
7: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Nowy rok akademicki rozpoczyna Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Uroczystości inaugurujące rok 2026-2027 zaplanowano na ten weekend.
8: W niedzielę rozpoczynamy kolejny rok akademicki, już 26 w historii naszej uczelni. Minione ćwierć wieku było dla nas niezwykle intensywnym czasem, który daje nam piękne doświadczenie, wiele przykładów i historii, z których czerpiemy pełnymi garściami. Liczymy na to, że najbliższe lata również będą dla nas, dla naszych studentów i absolwentów, pięknym czasem, czasem spełnienia marzeń, czasem rozwoju, spełniania oczekiwań, które stawia przed nami i gospodarka, nasz region i nasz kraj.
7: Mówi profesor uczelni dr Beata Fałda, rektor PANS w Chełmie. W programie niedzielnych uroczystości m.in. immatrykulacja studentów pierwszego roku, ślubowanie studentów w pilotażu oraz wykład inauguracyjny. Uczelnia informuje też o krótkotrwałych utrudnieniach w ruchu związanych z przejściem uczestników z rektoratu do bazyliki około 8.30 i przemarszem ze świątyni w kierunku siedziby Akademii przy ulicy Wojsławickiej około 10.30. W tym czasie ulice Lubelska, Pocztowa i Wojsławicka będą częściowo zablokowane. Policjanci we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei prowadzą wzmożone patrole w ramach międzynarodowej akcji Rail Action Week. Działania organizowane przez RailPol mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Funkcjonariusze kontrolują przejazdy kolejowo-drogowe, reagują na dzikie przejścia przez tory oraz przeciwdziałają atakom wandalizmu i dewastacji infrastruktury. Kontrole obejmują także wagony i pociągi, m.in. pod kątem przypadków dewastacji ich wnętrza oraz prowadzenia na terenie kolejowym działalności zabronionej. Jednym z elementów działań jest również zwracanie szczególnej uwagi na pociągi przewożące towary niebezpieczne. Ich prawidłowe zabezpieczenie i bezpieczne przemieszczenie się ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz środowiska. Służby po raz kolejny apelują do pieszych i kierowców o zachowanie ostrożności i korzystanie wyłącznie z wyznaczonych przejść. Rutyna i chwila nieuwagi na torach mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
9: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No hej, miało być dzisiaj o czymś zupełnie innym. Naprawdę miało być co zrobić, kiedy nauczyciel tłumaczy. Wszyscy w klasie kiwają głowami, a ty siedzisz i myślisz, czy ktoś może mi powiedzieć, o czym on właściwie mówi. Temat gotowy, plan gotowy. I wtedy spojrzałam w kalendarz, a kalendarz mówi, ogarnij się dziewczyno, studenci zaczynają rok. No i zmieniamy temat, bo właśnie zaczyna się kolejny rok akademicki, a w Chełmie robi się coraz bardziej studencko. Już w najbliższą niedzielę, 27 września, PANS oficjalnie inauguruje rok akademicki 2026-2027. Będzie uroczysta inauguracja, będzie immatrykulacja, czyli oficjalne przejęcie nowych studentów do społeczności akademickiej, będzie ślubowanie studentów, pilotażu będzie gaudymatus, igitur, czyli mówiąc językiem nieoficjalnym, nowi studenci właśnie wchodzą do gry, w tym ja. Właśnie, jeżeli jesteście jednym z nas, gratulacje. Przed nami kilka lat nauki, sesji, kolokwiów, projektów grupowych, prac, o których zawsze ktoś zapomina. I prawdopodobnie przynajmniej jednego momentu w semestrze, kiedy spojrzymy na plan zajęć i pomyślimy, kto to wymyślił. I na przykład w

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510-270-769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
6: Reklama. Boom.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Jeżeli zaczynamy studia, pierwsza zasada brzmi: nie panikujmy. Naprawdę. Pierwszego dnia prawdopodobnie nie będziecie wiedzieć, gdzie jest połowa sal. Nie będziecie wiedzieć, kto jest starostą, bo jeszcze go w sumie chyba nie będzie. Nie będziecie wiedzieć, gdzie załatwia się legitymację. Nie będziecie wiedzieć, czym dokładnie różni się wykład od ćwiczeń. Nie bardzo możliwe, że przez pierwsze dni będziecie udawać, że wszystko jest jasne. To normalne. Byłam tam, robiłam to. Druga zasada: zapamiętacie słowo USOS. Jeżeli szkoła ma Librusa, to uczelnia ma USOS. I właśnie tutaj możecie odkryć nowy wymiar polskiej edukacji, bo nagle okazuje się, że życie studenta to nie tylko chodzenie na zajęcia, to również sprawdzanie systemu. Czy coś się pojawiło, czy coś zniknęło, czy plan się zmienił, czy prowadzący dodał informację, czy przypadkiem nie macie zajęć w miejscu, o którym pierwszy raz słyszycie. Uczelnia, która korzysta z USOS, ma również dostęp do uczelnianego Google Workspace, poczty, dysku i kalendarza, czyli warto od początku nauczyć się korzystać z tych narzędzi, zamiast odkryć je dzień przed pierwszym zaliczeniem. I jeszcze jedna rada: zapisujcie sobie ważne terminy, nie ufajcie pamięci, zwłaszcza jeśli pierwszego dnia dostaniecie kilkanaście informacji. Tu jest regulamin, tu jest plan, tutaj składamy wnioski, tu jest dziekana, tu są konsultacje, a tutaj proszę absolutnie nie wchodzić bez umówienia. I wszystko wydaje się oczywiste do momentu, kiedy 3 tygodnie później próbujecie sobie przypomnieć, gdzie ja miałem złożyć ten dokument. Ja na przykład miałam umówić się z jednym z wykładowców, no i oczywiście zapomniałam, a to już październik. Dlatego pierwsze tygodnie potraktujcie trochę jak misję rozpoznawczą. Znajdźcie salę, sprawdźcie bibliotekę, dowiedzcie się, gdzie jest dziekanat, zobaczcie, gdzie załatwia się sprawy studenckie i przede wszystkim nie bójcie się pytać starszych roczników. Jest to jedna z najcenniejszych studenckich instytucji. Czasami na minę was, że tak powiem, wpuszczą, ale to nic, takie jest życie. Starszy student może nie znać odpowiedzi na pytanie filozoficzne dotyczące sensu istnienia, ale bardzo prawdopodobne, że wie, gdzie jest najbliższa drukarka, który prowadzący wymaga konkretnego formatu pracy i gdzie najlepiej nie zostawiać spraw na ostatni dzień. A taka wiedza bywa, uwierzcie mi, bezcenna. Wracamy szybko po przerwie.
2: To jest...

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.
11: Widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Jeżeli jesteś studentem spoza Chełma, pojawia się pytanie numer 2. Gdzie mieszkać? I tutaj mamy Academic Pans. Uczelniany dom studenta ma około 200 miejsc. Są pokoje jedno-, dwój-, trzyosobowe z aneksem łazienkowym, internetem, klimatyzacją. Na piętrach są wyposażone kuchnie. Mieszkam obok. Będzie ciekawie. Czyli teoretycznie wszystko, czego trzeba. W praktyce, no cóż, kuchnia w akademiku jest miejscem, w którym człowiek może poznać więcej ludzi niż na niejednych zajęciach. Bo nagle okazuje się, że ktoś z pokoju obok ma czaj, ktoś inny ma patelnię, a ktoś trzeci wie, gdzie kupić coś taniego o 22:47. I właśnie dlatego akademik to nie tylko miejsce do spania, to również bardzo szybki kurs dorosłości. Oczywiście opłaty za akademik są i teraz zaczynamy wielkie studenckie życie, które odkrywa kolejną tajemnicę, czyli budżet, bo studenckie życie ma tę ciekawą właściwość, że pieniądze potrafią znikać z konta w sposób absolutnie niewyjaśniony, tym bardziej w weekendy. Kawa, obiad, bilet, ksero, impreza, jeszcze jedna kawa i nagle dlaczego zostało mi 17 zł? Dlatego rada numer 1. Zacznijcie kontrolować wydatki. Nie musicie prowadzić arkusza kalkulacyjnego z trzema zakładkami. Wystarczy wiedzieć, ile macie na miesiąc i ile możecie wydać tygodniowo. A jeżeli jesteście w trudniejszej sytuacji finansowej, sprawdźcie również możliwość pomocy materialnej. Funkcjonują m.in. stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami i zapomogi. W przypadku stypendium socjalnego na rok akademicki próg dochodu wynosi chyba 2099,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie, ale może się to różnić w zależności od uczelni. I teraz bardzo ważne, nie zakładajcie, że mnie się nie należy, dopóki nie sprawdzicie, bo ja na przykład jak studiowałam w Jańskim, tutaj w Chełmie okazało się, że liczy się nie powinowactwo, a więzy krwi, więc policzyli mnie i córkę, a nie mnie, męża i córkę i tych wszystkich, którzy razem mieszkają. Bardzo dziwne, no ale okej. Było stypendium, było. Student nie musi być ekspertem od systemu świadczeń. Ma po prostu wiedzieć, gdzie zapytać i się tego nie bać. Po przerwie coś więcej o byciu studentem.
2: 104,9 Bon Ton Radio.

0: szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: I teraz rzecz, o której warto powiedzieć szczególnie pierwszorocznym. Studia to nie tylko zajęcia. Naprawdę, jeżeli planujecie poniedziałek wykład, wtorek ćwiczenia, środa nauka, czwartek nauka, piątek nauka, sobota nauka, niedziela egzystencjalny kryzys, to zatrzymajcie się. Na uczelni są też rzeczy, które mogą sprawić, że studia będą czymś więcej niż tylko odliczaniem do obrony. Działają samorządy studenckie, AZS-y, akademickie biura karier, Erasmusy, plusy. Są też możliwości rozwoju poza samymi zajęciami. I to jest właśnie moment, kiedy warto zrobić coś, czego wielu studentów nie robi. Spróbować czegoś, czego wcześniej nie robiło. Koło naukowe, dlaczego nie? Sport, jeszcze lepiej. Wolontariat? Może, a może nawet. Samorząd, jeżeli macie ochotę coś zmieniać. Wyjazd w ramach Erasmusa brzmi strasznie tylko do momentu, kiedy człowiek zacznie czytać, jak to działa. Bo studia są dobrym momentem, żeby trochę poeksperymentować. I jeszcze jedna rzecz. Nie izolujcie się. Pierwszy rok może być dziwny, zwłaszcza jeśli przyjechaliście do nowego miasta. Nowa uczelnia, nowi ludzie, nowe zasady. Czasem człowiek ma wrażenie, że wszyscy wokół już się znają. Spoiler, bardzo często oni też nikogo nie znają. Tylko lepiej udają, więc jeżeli siedzicie pierwszego dnia sami i myślicie, chyba tylko ja nikogo tutaj nie znam, no nie. Prawdopodobnie 5 metrów dalej siedzi ktoś, kto myśli dokładnie to samo. Wystarczy czasem powiedzieć, hej, też jesteś pierwszy rok i oto właśnie rozpoczęła się pierwsza znajomość. A jeśli coś was przytłacza, pamiętajcie, że niektóre uczelnie oferują studentom bezpłatne wsparcie psychologiczne. Czyli proszenie o pomoc nie oznacza, że sobie nie radzicie, oznacza, że zauważyliście, że warto sobie trochę pomóc. Teraz przerwa muzyczna, wracamy po niej.
2: Bonko.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Chełm inwestuje w energooszczędne szkoły i przedszkola. W szkole podstawowej nr 7, drugim liceum ogólnokształcącym oraz w przedszkolu miejskim nr 12 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To działanie ważne dla uczniów, nauczycieli i całej lokalnej społeczności. Dziś i w przyszłości. Oszczędzaj energię, dbaj o środowisko i wybieraj rozwiązania, które pomagają chronić naszą planetę. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
5: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No dobra, zróbmy szybkie podsumowanie. Jeśli właśnie zaczynacie studia, zapamiętajcie 5 rzeczy. Po pierwsze, ogarnijcie system. Poczta, kalendarz, plany zajęć i inne. Nie zostawiajcie tego na moment, kiedy nagle czegoś potrzebujecie. Po drugie, znajdźcie ludzi. Nie musicie od razu tworzyć paczki życia. Wystarczy jedna osoba, z którą możecie zapytać: ej, wiecie, gdzie jest sala 204? Po trzecie, pilnujcie pieniędzy, bo studenckie życie potrafi być zaskakująco kreatywne w sposobach wydawania pieniędzy. Po czwarte, sprawdźcie, co oferuje uczelnia. Stypendia, akademik, samorząd, sport, biuro karier, programy, wymiany, wsparcie psychologiczne. Nie dowiadujcie się o tym wszystkim dopiero w ostatnim semestrze. I po piąte, nie próbujcie być idealnym studentem od pierwszego dnia. Pierwszy rok to nie konkurs na człowieka, który nigdy się nie zgubił, nie zawsze ma notatki i doskonale rozumie każde słowo prowadzącego. Będą momenty, kiedy nie będziecie wiedzieć. Będą momenty, kiedy czegoś zapomnicie. Będą zajęcia, na których pomyślicie: po co mi to? I być może będą też takie, po których wyjdziecie i pomyślicie: okej, to było naprawdę ciekawe. I właśnie o to chodzi, bo studia to nie tylko dyplom, to również ludzie, doświadczenia, pierwsze samodzielne decyzje i uczenie się tego, jak funkcjonować trochę bardziej na własny rachunek. A skoro właśnie zaczyna się nowy rok akademicki w Chełmie, wszystkim pierwszorocznym życzymy jednej rzeczy: żeby pierwsze "nie wiem, gdzie mam iść" trwało maksymalnie 5 minut. A starszym studentom? Cóż, powodzenia. Wiecie już, co was czeka. Ja tu mrugam do was okiem. Widzimy się gdzieś tam na korytarzach i powodzenia. A za tydzień wracamy do naszego pierwotnego tematu, czyli co zrobić, kiedy nauczyciel tłumaczy, wszyscy rozumieją, a wy absolutnie nie macie pojęcia, o czym mowa, bo jak się okazuje, na studiach ten problem wcale nie znika. Do usłyszenia za tydzień. Pa!
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
5: Bonton.

0: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
1: Tragedia straszna, ale co zrobić?
2: Mieszkam bardzo. Co niedziela na mszę i... To jest nie do przeżycia.
1: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
0: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
3: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
0: Gala zaczyna się o 19:30.
4: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Jutro w Parku Miejskim w Chełmie odbędzie się wydarzenie z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Spotkanie zaplanowano w godzinach od 12 do 16. W programie przewidziano prelekcje oraz spotkania poświęcone zwierzętom i właściwej opiece nad nimi. Dla dzieci przygotowano warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz aktywności terenowe i przyrodnicze, mówi Bogdan Drygasiewicz, dyrektor Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm.
5: Będzie darmowa wata cukrowa, dmuchawca i wiele innych atrakcji. Będą też służby mundurowe z psami służbowymi. Będą też występy młodzieży z HDK-u, z MDK-u oraz zaśpiewa dla wszystkich uczestników pan Jarek Laskowski. Będzie także aleja psów z fotografiami psów do adopcji oraz punkt informacyjny Nie kupuj, adoptuj, gdzie pracownicy schroniska będą udzielali informacji dla zainteresowanych, w jaki sposób można adoptować psa ze schroniska.
4: Więcej o niedzielnym Dniu Zwierząt w Parku Miejskim w Chełmie możecie posłuchać na naszej stronie internetowej radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton. Izbica przypomina o swojej wielokulturowej historii. W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie poświęcone projektowi Kuczka oraz działaniom związanym z zachowaniem pamięci o żydowskiej historii miejscowości. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy tworzyli symboliczne namioty inspirowane tradycją żydowskich kuczek. Zorganizowano także warsztaty historii mówionej dla dorosłych. Uczestnicy dzielili się wspomnieniami i rodzinnymi przekazami, a nagrane historie mają trafić do lokalnego zbioru historii mówionej Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Anny Plato. Jednym z głównych tematów spotkania była zabytkowa żydowska kuczka z Izbicy. Obiekt został zdemontowany w 2022 roku. Plan zakłada jego specjalistyczną konserwację, a następnie odbudowę na gminnej działce naprzeciwko miejsca, z którego kuczka pochodzi, w sąsiedztwie miejsca upamiętniającego żydowskich mieszkańców Izbicy.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia! Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Reklama. Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Reklama. Boom.

0: G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
1: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
0: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Lenny'ego Kravitza, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
2: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
0: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Niebo zachmurzone teraz mniej albo bardziej, gdzieniegdzie mocno. Synoptycy obiecują, że te chmury niedługo już ustąpią i będzie słonecznie. Na razie w północno-wschodniej części Polski może jeszcze padać. Temperatura właśnie 15 stopni tutaj w tym najchłodniejszym regionie, w centrum 18, a na zachodzie 21.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Bonton Radio. Weekend.
5: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
6: Jesteśmy w schronisku miejskim z nowymi ludźmi o wielkich sercach, z tym, co dają najcenniejsze, czyli czas. Proszę tutaj nie przywracać oczami, bo to jest prawda. Jest pierwsza wolontariuszka, proszę się przedstawić.
7: Witam, nazywam się Dorota, jestem wolontariuszem od kilku lat.
6: Dorota, powiedz mi, dlaczego to robisz, bo to jest najważniejsze.
7: Kocham zwierzęta. Naprawdę, szczerze kocham zwierzęta. Daje mi to też poczucie relaksu, od stresowania się, przede wszystkim od codzienności. Czuję, że robię coś dobrego dla innych, niczego nie chcę w zamian i kogoś po prostu uszczęśliwiam. Czyli naszych czworonożnych przyjaciół w chemskim schronisku, a jest ich sporo, także jest tu kogo uszczęśliwiać. Daje poczucie szczęścia komuś innemu, to sama jestem szczęśliwa. To działa w dwie strony. One dają coś nam, my dajemy coś im.
6: No i to jest właśnie wolontariat.
7: Tak jest.
6: Ile lat jesteś tutaj?
7: Dokładnie już nie pamiętam, powiem szczerze. Naprawdę kilka lat temu podpisałam umowę, ale nie wiem, czy to już dwa, czy więcej.
6: Czyli byłaś tutaj, jak działy się te wszystkie rzeczy takie?
7: Zimą, jak było tak strasznie.
6: Mhm, dokładnie.
7: Tak, nie był to łatwy widok, no ale są zmiany, wszystko idzie na lepsze. Robimy, co możemy, wspólnymi siłami, ale bardzo, bardzo potrzebujemy nowych wolontariuszy. Psów jest dużo, jest rotacja piesków. Potrzebujemy wolontariuszy po to, żeby wychodzili z psami na spacer, żeby te psy były socjalizowane, bo wtedy to zwiększa szanse na adopcję, a o to nam przede wszystkim chodzi. Żeby te psy miały szansę, żeby ktoś się wybrał, zabrał, żeby one były uspołeczone, żeby one umiały chodzić na smyczy, żeby one przychodziły na przywołanie, żeby ten lęk, który w nich jest po trudnych przejściach, bo takie też tutaj zwierzęta trafiają, to żeby ten lęk jednak opanować i nauczyć te psy od nowa, że człowiek może być dobry i żeby ktoś tutaj wypatrzył swojego nowego przyjaciela dzięki tym filmikom, które udostępniamy na takim naszym profilu wolontariuszy chemskiego schroniska dla zwierząt na Facebooku. Tam zachęcamy, można zaglądać, oglądać te pieski, nasze filmiki. Może ktoś tam zobaczy swojego czworonożnego przyjaciela.

0: Zachęcamy, zapraszamy.
1: Zachęcamy bardzo dobrze, bardzo właśnie też tutaj z koleżanką. Ja też mam na imię Dorota, ja jestem troszeczkę krócej tutaj w schronisku, bo ja jestem dopiero od marca, więc zimy jeszcze nie przeżyłam, nie przetrwałam, ale wszystko przede mną. Więc zapraszamy właśnie wolontariuszy, tak jak tu koleżanka powiedziała, bo są niezbędni nam tutaj do pomocy w schronisku. Dzieją się bardzo dobre rzeczy, naprawdę, ale no, oprócz tego, że zapraszamy do pracy w wolontariacie, to zapraszamy też do adopcji. To jest dla nas też bardzo priorytetowa sprawa.
0: Tutaj jeszcze mówicie, że potrzebujecie wolontariuszy, ale najważniejsza rzecz, jakie warunki musi spełnić osoba, która chce tutaj pomagać, żeby móc być wolontariuszem? Tu też jakaś umowa jest podpisana, coś tutaj Dorota wspomniała wcześniej.
1: Tak, jest umowa. No najważniejsze to po prostu jest wielkie serce, wydaje mi się też, do zwierząt, dla zwierząt, bo to jest najważniejsza rzecz. A no, pozostałe warunki to tak jak w każdej umowie, tak, że po prostu no, trzeba tutaj się opiekować tymi zwierzętami, dbać o nie. Chyba to jest taka najważniejsza sprawa. Tak mi się wydaje.
0: A powiedz mi, jak wy sobie radzicie, jak może nie radzicie, tylko łączycie sprawy domowe, osobiste z tymi tutaj? No bo oczywiście wolontariat to dawanie najcenniejszego, co się ma, czyli swojego czasu. Jak wy to łączycie? Jak wy to godzicie?
1: No trudno jest. To znaczy, no jesteśmy w różnym wieku, wolontariusze. Ja już, że tak powiem, moje dziecko jest dorosłe, samodzielne, więc mam ten czas, żeby tu poświęcić tym zwierzakom. No oczywiście mąż czasami już mówi, że może byśmy wyszli gdzieś albo coś zrobili razem, ale no ja mówię, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Dla mnie naprawdę kocham zwierzęta i jestem tutaj przykładem tego, że adoptowałam psa właśnie z chomskiego schroniska w lipcu. Jest to cudowny pies, Humus. Mam oprócz tego jeszcze swojego pieska, dwa koty, więc no tak miałam obawy, jak to wszystko się da pogodzić, ale da się, naprawdę się da. Także jestem przeszczęśliwa. A czas, mówię, no bardzo, jest oczywiście zawodowo pracujemy, większość nas pracuje zawodowo, niektórzy są emerytami, więc też poświęcają swój czas, natomiast wszystko się da pogodzić, jak się chce.
0: Jak ma na imię mąż?
1: Mąż mój ma na imię Artur.
0: Panie Arturze, dziękujemy za wytrwałość, ma pan cudowną żonę, oby przed wami wiele, wiele cudownych lat.
1: Dziękuję w imieniu swoim i w imieniu męża. Dziękuję bardzo.
0: Dorota, czy wolontariusz musi mieć skończone 18 lat?
1: To znaczy tak, do podpisania umowy musi mieć skończone 18 lat. Natomiast jeżeli przychodzi dziecko starsze, mogę tak powiedzieć, z rodzicem, to oczywiście też czasami chyba 13 lat, bo ja dokładnie nie wiem, ale 13 lat musi mieć chyba ukończone, żeby też można było na przykład pieska dziecku łącznie z rodzicem tak wydać.
0: Dobra, to teraz przejdźmy do tego, co będzie 27 września, bo wy też będziecie głównie tam na tej imprezie z okazji Dnia Zwierząt.
1: Tak, 27 września będzie bardzo wielkie wydarzenie tutaj dla chełmskich zwierzaków. Będzie festyn, będą niespodzianki. My będziemy też jako wolontariusze z pieskami, chyba 8 psów, tak Dorotka, 8 psów będzie?
2: Tak,
1: albo 9.
2: Tak, około
1: 8-9 psów, także zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Będzie można zapisać się do wolontariatu. Będzie można grochóweczka za darmo.
1: Tak będzie jest. Będzie ciacho, będziemy pies, więc też
2: Jasław tam będzie.
1: Tak, także naprawdę będą wielkie rzeczy, będą fajne rzeczy, ale przede wszystkim będą psiaki. I zapraszamy serdecznie, będą też nasze chełmskie schroniskowe szczeniaczki, bo mamy takie tutaj dwa malusińskie.
0: Tak. Więc czy to też są te dwa czarne, które były w styczniu?
1: Nie, to są nowe. Tamte już poszły, tak, tamte poszły do adopcji. Natomiast tutaj mamy teraz małe szczeniaczki takie i naprawdę też one potrzebują domku swojego. To są takie maleństwa, które będą pokazane i zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Będzie można też poznać inne pieski, seniorki, które są w chełmskim schronisku, czyli naszego Carlo, chociażby, mega spokojnego psa. Także będzie można poznać, pogłaskać, zapytać, dowiedzieć się, na czym polega wolontariat od samych wolontariuszy. Będzie można zapisać się na ten wolontariat. Także będziemy na was czekać.
1: Dobra, będziemy czekać. Będziemy czekać na wszystkich chełmian, na wszystkich na wszystkie osoby z gmin, dobrych ludzi, o dobrych sercach. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wielka rzecz.
0: To, co teraz państwo słyszą, to są psy, które właśnie wracają ze spacerów. Idę teraz do wolontariuszy, bo ci panowie to wolontariusze.
1: Tak, to wolontariusze, jeszcze tutaj dziewczyny zaraz przyjdą, także nas
0: ale idę dzisiaj panów złapać. Także dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
3: Adam jest.
0: Panie Adamie, dlaczego wolontariat w schronisku?
3: Tak szczerze?
0: Tak.
3: Bo mam nakazane dużo spacerów i spacerowałem sam.
0: Okej.
3: Okay. Ale przemyślałem, no przecież jak spaceruję sam, to mogę i wziąć piesków. I spaceruję z pieskami, ale ja niedługo, ja od kwietnia jestem.
0: A to od kwietnia to długo.
3: Długo?
0: No tak, no bo niektórzy mogą poddać się po dwóch, trzech spacerach, specyficzne miejsce, specyficzne zapachy.
3: Nie, no tak, ale od kwietnia zacząłem i chodzę.

0: podoba się.
1: Podoba się.
0: Co by pan polecił osobom, które jeszcze się wahają, żeby się nie wahały?
1: Żeby przyszły i spróbowały, to wciąga. To wciąga, wziąć fajnego pieska na początek, to pani Małgosia by pewnie dała. I spacerować, no pieski mają radość na pewno.
0: Dziękuję panu bardzo, że pan tutaj pomaga. Tak, z ludzkiego, czystego serca.
1: Tak, z ludzkiego, czystego serca.
0: Powodzenia.
1: Powodzenia.
2: Dziękuję.
0: Tutaj jeszcze coś pan chciał dodać odnośnie adopcji, tak?
1: Tak, że ci, co się decydują na adopcję, żeby naprawdę przemyśleli sprawę. Bo jest tak, że piesek pójdzie, za tydzień wraca, wczoraj Alex wrócił, wcześniej Masza wróciła, Iskra wróciła, to dla piesków psy, jest wstrząs.
0: To są psy ze specjalnymi potrzebami, specjalne psy to są, bo one są...
1: Właśnie dlatego trzeba by z tymi pieskami troszeczkę popracować, a nie po tygodniu czy po kilku dniach oddawać do schroniska. Przecież te psy, które były na adopcji, to są bardzo spokojne psy i one krzywdy na pewno nikomu by nie zrobiły. Także
0: to jest taki apel.
1: Z głową. O, to tyle.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dzień dobry, ja jestem Sylwia, to jest mój mąż
4: Marek.
3: Jesteśmy wolontariuszami w schronisku od stycznia tego roku. Nasza przygoda zaczęła się... No, koleżanka nas namawiała, ale troszeczkę się obawialiśmy, jak to wygląda. Jesteśmy osobami empatycznymi, więc mieliśmy pewne obawy, ale moja koleżanka z pracy chciała adoptować pieska i poprosiła, czy mogę z nią przyjechać. I tak właśnie się stało, że przyjechaliśmy, koleżanka adoptowała pieska, piesek ma się świetnie, a my od tego momentu jesteśmy stałymi, stale jesteśmy w schronisku, pomagamy ile możemy. Zachęciliśmy już swoją rodzinę, znajomych, zapraszamy wszystkich, i młodzież, i starszych, dziadków z wnukami. W schronisku są pieski i małe, i duże, dla każdego. Można uprawiać jogging, można spacerować, można zabrać dziewczynę, chłopaka na randkę. Lasy włodawskie piękne. Wiosna, lato, jesień, zima, schronisko otwarte.

0: kilku lat, no i nie wychodziły, więc dla nich potrzebujemy jak najwięcej czasu, żeby po prostu posiedzieć w kojcu, żeby one wyczuły tą obecność człowieka, poznały człowieka z dobrej strony. Oczywiście wszelkiego rodzaju smaczki bardzo chętnie, pieski to uwielbiają. No i tylko tyle, myślę, obecność człowieka najważniejsza.
1: Mam na imię Marta, jestem wolontariuszką od lutego tego roku. Czemu jestem wolontariuszką? Naprawiam to, co zepsuli ludzie.
2: Za każdą historią każdego psa, co tutaj mieszka, jest człowiek, który go niestety skrzywdził. Jestem zwierzolubem. No i dlatego tu jestem. Dlatego potrzebujemy wolontariuszy, bo jest nas naprawdę mało. Dzisiaj jest akurat weekendowy dzień, sobota i jest nas dużo, ale proszę przyjść na tygodniu. Jest nas naprawdę garstka. 3 osoby rano, 3 po południu. Piesków jest dużo. Dążymy do tego, aby każdy pies wychodził chociaż raz dziennie. I to by było naprawdę dla nich super. Niestety nie udaje to się za każdym razem. Zapraszam wszystkich, starszych, młodych, dzieci. Naprawdę mamy takie psy, które na przykład 7-letnie dziecko nawet może samo prowadzić, oczywiście pod opieką dorosłego gdzieś tam z boku. Mogę przedstawić pieski do adopcji. A czemu jeszcze ważna jest socjalizacja? Proszę bardzo, Szarik jest tego przykładem. Szarik trafił do nas w 2025 roku.
3: Śliczne.
2: W lipcu. To jest ten słynny Szarik, co ganiał po hełmie, co nie mogliśmy go złapać. Kiedy w końcu to się udało, siedział w budzie. Był wycofanym psem. Naprawdę wycofanym. On nie wychodził, można było u niego siedzieć, zostawiać mu smaczki, on niestety nie wychodził. Dzięki wolontariuszom, dzięki pracy naszej pani behawiorystki, bo naprawdę trzeba też powiedzieć, że dużą rolę odgrywają tutaj pracownicy, plus wolontariusze. Szarik dzisiaj pięknie chodzi na spacery. Szarik ma 5 lat. Nie wiemy, jak toleruje dzieci. Większość piesków toleruje. Poleca się do adopcji. Oczywiście najlepiej, jakby to był dom bez innych piesków, bo jest trudnym troszkę pieskiem dla mądrego właściciela. Cyganka, 3 lata. Super ułożony pies, zna komendy, siadł, łapa, leżeć. Labradorowata troszeczkę. Trafiła do nas w tym roku. Niestety ktoś się chyba też pozbył właśnie. W lipcu albo w kwietniu. Już naprawdę mi się myli. W kwietniu chyba, Szarik w lipcu. Ale super. Cyganka, pochwalimy się. Pani, siadł cygania. Łapa.
3: Ślicznie.
2: Piękna łapa, druga łapa. Proszę bardzo. No i to wszystko. Polecamy. Idziemy do adopcji i do odwiedzin w naszym schronisku chełmskim.
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. Każdą sobotę od 15.
5: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej ProMedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. ProMedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampę.

0: wy wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Reklama.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: W Radiu Bonton dzisiaj wybieramy się niejako do Młodzieżowego Domu Kultury, konkretniej do pracowni modelarskiej, którą przez lata prowadził nasz dzisiejszy gość.
2: Tadeusz Stachniuk z tej strony, z pracowni modelarskiej Dedal Ikar, już z byłej pracowni modelarskiej niestety.
1: I o historii tejże pracowni, o historii pana Tadeusza będziemy dzisiaj rozmawiać. Jan Zieliński, Radio Bonton, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Tadeuszu.
2: Witam.
1: To może tak zacznijmy od samego początku. Skąd u pana zafascynowanie?
2: Trudno powiedzieć, jak to się zaczęło, bo już nie pamiętam, ale na pewno zacząłem działać w domu prywatnie. Były to zestawy zakupione w składnicy modelarskiej, był materiał zakupiony w składnicy i z niego jakieś tam zaczynałem budować szybowce. Też w pewnym momencie, dzięki ojcu, który zakupił zestaw modeli do lotu na uwięzi, też zacząłem się bawić troszeczkę w modele właśnie sterowane linkami. Później w pewnym momencie dojrzałem do tego, żeby gdzieś może zahaczyć się u tych, którzy wiedzą więcej. I wybór padł początkowo na Chemską Spółdzielnię Mieszkaniową. Trafiłem do pracowni na ulicy Tocha Starościńska była. Tam nie zagrzałem miejsca. Później jakoś dość szybko przekierowałem się do pracowni Młodzieżowego Domu Kultury.

0: Kultury. Ona była wtedy przy ulicy Lubelskiej, właściwie ulicy Lubelskiej i Mickiewicza, wejście od podwórza. Ci, którzy pamiętają, będą wiedzieli. MDK był przeniesiony już na ulicę Pocztową 41, gdzie jest do dzisiaj. Przypominając sobie swoje początki w pracowni, to prawdopodobnie był rok 75, 6. Korzystałem z zajęć pracowni w różnym stopniu. Jeździliśmy, budowaliśmy modele w pracowni, jeździliśmy na różnego rodzaju zawody, głównie modeli swobodnie latających. No w tamtych czasach sprzęt elektroniczny to był jeszcze dość prymitywny, w powijakach, trudno dostępny. Także to się opierało na modelach latających swobodnie i modelach latających na uwięzi. Później nastąpił, skończyłem szkołę podstawową, okres technikum w Chełmie tutaj. Studia na Politechnice Lubelskiej. Owszem, wtedy miałem ograniczony czas, ale też gdy tylko mogłem, korzystałem, spotykałem się z prowadzącym wtedy Andrzejem Chlebowiczem zajęcia. Po studiach zawinąłem z powrotem do Chełma. Początkowo pracowałem przez około 2 lata w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Centrum Politechnicznym, gdzie też była właśnie pracownia modelarska. I później nastąpił taki moment, że kolega z Młodzieżowego Domu Kultury wpadł na pomysł, że można mnie wciągnąć do siebie, do MDK-u. I to nastąpiło 15 stycznia 1991 roku.
1: I jak te początki wyglądały?
0: Jak to w pracy na początku, wie się swoje, ale trafia się w dane miejsce, które wymaga takich, a nie innych działań.
1: W skrócie musiał się pan dostosować.
0: Dokładnie tak.
1: Główną taką determinantą, jeżeli chodzi o dostosowanie się, była młodzież w tym przypadku.
0: Dokładnie tak. To, co mi od razu przychodzi w tym momencie do głowy, to jest to, że w okresie początków mojej pracy, późniejszych troszeczkę lat, do pracowni trafiała starsza młodzież. Starsza, co rozumiem przez starsza. Ostatnie klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia. Dostawaliśmy już w pewnym stopniu kształtowanego człowieka o określonych, sprecyzowanych zainteresowaniach. No i to było bardzo korzystne dla rozwoju tych ludzi. Dokładnie wiedzieli, o co chodzi, byli pilni, zaangażowani, poświęcali swój czas na pracę w modelarni.
1: Tak, zakładam, że pewnie pan, jak tam szedł do pracy, to jakieś wyobrażenie odnośnie tego, jak taka praca może wyglądać z młodymi ludźmi. Miał pan jakieś wyobrażenia, no i potem nadeszła ta rzeczywistość i interesuje mnie, jak to ten moment zderzenia i takiego docierania się wyglądał.
0: Tu nie było jakiegoś takiego mocnego zderzenia. Zajęcia w modelarni znałem od strony uczestnika zajęć, prawda? I tutaj w miarę jak dorastałem, to samo się jakoś widziało mi jako z drugiej strony. Zresztą znaliśmy się już z instruktorem dość dobrze. To, że on mnie wprowadzał też, bo on też dalej prowadził zajęcia i równolegle ja swoje zajęcia prowadziłem. Tu same tylko pozytywy. Nie pamiętam jakichś takich ząbków, które by utkwiły mi w pamięci. Dzieciaki były fajne, grzeczne, ułożone i chętne do pracy.
1: Idealne jak na pracę przy składaniu modeli.
0: Znaczy, idealne to może nie, tak nie przesadzajmy, ale tak, 95%.
1: No bo to zakładam jednak tak, że przy pracy w modelarstwie tak mi zastanawia, co jest najważniejsze, czy ta precyzja, czy jednak trochę fantazji też w tym jest.
0: Precyzja i upór właściwie, bo nie wszystko wyjdzie na początku. Od tego są kolejne, prawda, budujemy kolejne modele, coraz doskonalsze, ale największą jakby frajdą było wykorzystywanie tych modeli w terenie. Wyjazdy na w lądowisko sanitarne, tutaj w Srebrzyskie, wyjazdy na zawody. Wtedy był młody szybownik jeszcze popularny, to było lotnisko Radawiec, także to było bardziej atrakcyjne. Owszem, praca w pracowni jako w pewnym stopniu zło konieczne, a zabawa na treningach i na zawodach to było to, o co chodziło.
1: To niejako pan odpowiedział na moje pytanie następne, bo zastanawiałem się też w jakim kierunku państwo konkretnie szli na tych zajęciach, czyli głównie modele latające.
0: Tak, to ja. A kolega prowadzący wcześniej zajęcia, Jan Kremski, prowadził zajęcia z modelarstwa żaglowego. Tak to wyglądało. Był podział w pracowni, ja się bawiłem głównie modelarstwo lotnicze, a on modele żaglowe.
1: Mnie zastanawia też, jak przez lata ta praca w pracowni przy modelach, jak to się przez te lata, przez te dekady zmieniało.
0: Doskonaliliśmy swoje umiejętności, ale też i wyposażenie. W miarę rozwoju techniki korzystaliśmy z tych nowych rozwiązań, prawda? Przeszliśmy do modelarstwa zdalnie sterowanego, już tak całą parą, tak można powiedzieć. I to też się wiązało z udziałem w zawodach już tych modeli zdalnie sterowanych, udziałem w mistrzostwach Polski. To się wszystko...

0: Ciągnęło w tą stronę modeli szybowców zdalnie sterowanych.
1: Jak takie zawody wyglądają?
0: Mieliśmy możliwość spotkania się z modelarzami i instruktorami z całej Polski. Porównać swoje umiejętności, popodglądać, ale też i nawiązać kontakty takie bardziej osobiste. W klasie, o której mówimy, F3J albo F3J przez M, klasie takiej podklasie dla juniorów młodszych, chodzi o uzyskanie w danym locie maksymalnego czasu lotu i precyzyjne wylądowanie. Oczywiście modele odpowiadają określonym wymogom, czyli nie mogą przekraczać danej powierzchni nośnej, minimalnego ciężaru. Są kontrolowane oczywiście przed startami. Sam start też wymaga holu o określonej długości, kontrolowanej przez sędziów. I właściwie tyle.
1: 35 lat. Zakładam mnóstwo wspomnień, mnóstwo historii. Co tak panu taka pierwsza myśl do głowy przyjdzie, kiedy będzie pan ten okres wspominał?
0: Były momenty troszeczkę trudniejsze. To akurat mi zostało gdzieś tam. Można to nazwać konfliktem nawet uczestników. Trudne chwile, które, no mam nadzieję, znaczy z mojego punktu widzenia rozwiązałem prawidłowo. Wydaje mi się, że ci, których to dotyczyło, też tak to odbierają, że to było zrobione profesjonalnie, dokładnie, wyjaśnione do końca.
1: A z czego pan jest najbardziej dumny?
0: Znaczy, na pewno sukcesy modelarzy są ważne i osiąganie mistrzostwa czy wicemistrzostwa Polski jest super, ale tak do końca to wydaje mi się, że ci młodzi ludzie rozwinęli się w prawidłową stronę. Poznali zasady, zrozumieli, jak trzeba się zachowywać, jak się odnosić do siebie, jaki bagaż doświadczeń wziąć ze sobą w dojrzałe życie. Chyba tutaj, ale mam nadzieję, że zostawiłem pozytywne wrażenia w nich i że te wspomnienia, które z nimi zostaną do końca, są pozytywne dzięki mnie.
1: I myślę, że tym akcentem możemy dzisiaj tę rozmowę zakończyć. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Tadeusz Stachniuk. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo.
0: Za to ja dziękuję.
1: Jan Zieliński, Radio Bonton, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Helm, ulica Podgórze 36.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie Rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A na Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Hełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
5: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonton.

0: Igor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ichora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Igor M.
0: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
2: Amerykanie podjęli się z wielką pompą, bo to jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
3: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
2: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
0: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak 1 punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Sobota łagodna, dosyć ciepła, na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, 18 na północy w centrum i południu, a nawet 21 na zachodzie Polski. Zachmurzenie częściowe, ale są też przejaśnienia, wiatr słaby, ciśnienie rośnie, jutro ma być bardzo ładnie.
4: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech. Sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech. Kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość.

0: 2022.
1: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Reklama. Bon Bon Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych.

0: sportowych, miniso, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów.

0: ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji zonowanie wnętrza gratis.
3: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
5: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Bon.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
0: Reklama.
3: To jest Bonton Radio.

0: wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Smarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
1: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
2: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
1: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
3: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
1: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
0: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
4: To jest także święto Gdynia, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
0: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W większej części kraju dzisiaj słonecznie i dosyć sucho. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie. Możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 stopni właśnie tu na północnym wschodzie. W centrum już trochę lepiej, 18. Na zachodzie dzisiaj 21, a jutro w ogóle będzie ładniej i cieplej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bon Ton.
1: Kolejny weekend, kolejna graudycja w Radiu Bon Ton. Janek Zieliński to ja. Kłaniam wam się oczywiście i zapraszam. Jestem z wami do godziny 18. Dzisiaj serwujemy kolejny odcinek naszego programu weekendowego oczywiście. Niestety nie mam dzisiaj dla was recenzji Blood of Dawnwalker, tak jak obiecałem. Jeszcze trochę mi się ta zabawa przeciągnęła, także jeszcze chwilę mi zajmie ukończenie tej gry, ale myślę, że mam już taką w miarę wyrobioną opinię. Niemniej no chcę dokończyć fabułę, bo z tego co wiem, ten czas i ta fabuła są dosyć ważną częścią tej gry, więc no chcę mieć cały ogląd, jak najlepszy, żeby wam dać też jak najlepszą recenzję tutaj do rąk. Ale spokojnie, pomysłów mi akurat na odcinki nie brakuje, więc coś się tutaj znalazło. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Blizzconie, powracającym po 3 latach niebytu, no i stwierdziłem, że warto ten wątek pociągnąć, bo chwilę napomknąłem o Overwatchu. A tak się składa, że jest to jedna z moich ulubionych gier multiplayer, jak grałem kiedykolwiek. Jeżeli nawet nie ulubiona, tak szczerze, myślę, że tutaj kilka by się tytułów mogło o to bić, w których spędziłem więcej czasu. Na przykład GTA Online. Mimo wszystko lubiłem tą grę, jak się nie grało na publicznych serwerach i z jakimiś spoconymi dzieciakami. Albo na przykład jeszcze Battlefield 1. Też dobrze wspominam. Dużo też grałem w CS-a, aczkolwiek CS-a nie wspominam dobrze, pomimo tego, że dużo za dużo czasu mu poświęciłem. Niemniej, tak jak wspominałem, będzie o Overwatchu. Historia moja z Overwatchem jest taka, że to była jedna z pierwszych gier takich nowych, którą kupiłem na swój komputer. Nowy wtedy, bo chciałem sobie coś takiego fajnego w końcu pograć, też po sieci, bo mieliśmy już większe możliwości, jeżeli chodzi o internet. No i pamiętam, że któregoś razu, nie pamiętam, czy szedłem do szkoły, czy to była jakaś sobota, niedziela i poszedłem do galerii, żeby sobie jakąś grę kupić. Ja na miejsce szedłem z przekonaniem, że kupię Mirror's Edge Catalyst. Wtedy ta gra wyszła, z tego co pamiętam tego dnia, jak sobie szedłem do sklepu. Ale pamiętam, że właśnie wtedy sobie, jak sobie szedłem, to miałem uzbieraną jakąś tam kwotę na tego, na tą grę. Ale tak sobie myślę, widziałem ostatnio taką produkcję jak Overwatch i sobie myślę, może jednak sobie tego Overwatcha kupię. Tak się złożyło, że sięgnąłem do kieszeni i

0: Znalazłem tam bodajże 20 zł, które brakowało mi, żeby sobie kupić Overwatcha. I jak znalazłem ten banknot, który gdzieś tam się w tej kurtałce zawieruszył, no to stwierdziłem, jest to znak, muszę iść kupić Overwatcha. Poszedłem, zapłaciłem, pudełko wziąłem, tak, to jeszcze były te szalone czasy, kiedy się jeszcze w miarę pudełka kupowało. Kupiłem pudełko, wróciłem, wklepałem kod, pobrałem grę. Pobranie zajęło mi trochę czasu, ale jak już wszystko miałem na miejscu, to czekały mnie naprawdę godziny spędzone w tej produkcji, niesamowite godziny, które też się zbiegły jakby z moim takim odkrywaniem prywatnym bardziej tych wszystkich gier wieloosobowych, takim większym. Ja też wtedy wszedłem w taką grupę jak The Shielders i tam też trochę graliśmy. Było kilka osób, które chciały grać w to. No i tak się złożyło, że się wciągnąłem w to absolutnie. I spędziłem tam naprawdę sporo czasu. Do czasu oczywiście. Ale ta cała opowieść o tej grze, dlaczego ją tak uwielbiałem, dlaczego to wszystko tak wyszło, no o tym opowiem wam przez najbliższą godzinę. Prześledzimy sobie, jak ta gra wyglądała na początku, jej najlepsze pierwsze lata i potem to takie limbo, w które wpadła i dlaczego w to wpadła, w to limbo i co tam się zadziało i jak to jest dzisiaj, a dzisiaj jest nawet nieźle. Także będzie o czym rozmawiać w audycji w Radiu Bonton. Zostańcie z nami, bo myślę, że to jest ciekawa historia do opowiedzenia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 20.

0: podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Janek Zieliński to ja, zapraszam was na dalszą część naszego podcastu o grach. Dzisiaj rozmawiamy o Overwatchu i zacznijmy sobie w ogóle od tego, czym Overwatch jest, był. No po części jest, po części był, ale to będę wyjaśniać na przestrzeni całego naszego spotkania. Niemniej, mówimy oczywiście o grze wieloosobowej, grze, która na początku przewidywała pojedynki 6 graczy na 6 graczy na różnych mapach, gdzie mieliśmy do dyspozycji albo podbicie kilku punktów na przestrzeni meczu i utrzymanie tych punktów na mapie. Mieliśmy też do dyspozycji klasyczny tryb eskorty, gdzie przez całą mapę musimy przepchać jakiś ładunek. Z tego co pamiętam, wtedy były też takie, był taki tryb jak podwójne punkty, assault, tak zwany atak po prostu, gdzie najpierw musieliśmy się przebrnąć przez tą taką pierwszą fazę, pierwszy punkt, podbić punkt, następnie na drugim końcu mapy odblokowywał się kolejny punkt, gdzie to też musieliśmy go podbić. Tak to wyglądało na początku. Oczywiście tutaj same mapy. Po mapach tych mknęliśmy za pomocą różnych bohaterów, bo tak, Overwatch to może nie pierwszy, bo co do tego istniały mocne kontrowersje, pamiętam przy premierze, czy to jest pierwsza gra, czy to jest oryginalna gra, bo niektórzy wskazywali na przykład taką grę jak Paladins, było też oczywiście Team Fortress, do którego Overwatch był przyrównywany wtedy też, z tego co pamiętam. No ale generalnie utrzymuje się, że to właśnie produkcja Blizzarda jest tą grą, która rozsławiła gatunek hero shooterów, potem też tych produkcji tego typu

0: było dosyć sporo. Niektórzy próbowali lepiej bądź gorzej. Po latach mam wrażenie, że chyba Overwatch, no i teraz Marvel Rivals to są takie dwie większe produkcje, które w miarę się utrzymały po drodze. Chociażby Sony przecież próbowało ze swoim niesławnym Concordem, który tam był obecny chyba 2 tygodnie na rynku i wtopiono w niego mnóstwo, setki milionów dolarów. Ale oczywiście ja tutaj się powiedzmy rozdrabniam na różne strony, a tutaj skupmy się na Overwatchu jednak. Była to gra, która dysponowała bogatą paletą, barwną paletą wielu bohaterów, którzy naprawdę byli jak na tamten czas i dalej są jednymi z takich bardziej rozpoznawalnych bohaterów we współczesnej historii gier. Naprawdę tutaj Blizzard, jeżeli chodzi o design i map, i bohaterów przede wszystkim, jeżeli chodzi o ich gameplay, wtedy był naprawdę zróżnicowany, ciekawy był i ta pętla rozgrywki naprawdę świetnie, fantastycznie się wpasowywała, chociaż nie zabrakło pewnych, powiedzmy, takich głupotek blizzardowych, bo w ogóle taka ciekawostka, że na początku to było 6x6, i to 6 na 6 nie miało limitów, jeżeli chodzi o bohaterów w ogóle. Mogłeś sobie dobrać 6 takich samych bohaterów. Kiedyś, pamiętam, nagrałem nawet z tego klip, wrzuciłem w internet, to był pierwszy mój wrzucony w sieć klip wtedy, gdzie grałem taką postacią jak Reinhardt. To jest taki wielki niemiecki krzyżowiec z jeszcze większą tarczą. I na tego Niemca postawiono 6 tych samych bohaterów Torbjörna, czyli takiego szwedzkiego krasnoluda, który ma na swoim podorędziu po dziś dzień wieżyczkę, która następnie stoi i po prostu no, strzela. I wyobraźcie sobie moją reakcję, jak wyszedłem na tych 6 krasnoludów i próbowałem z nimi walczyć. Było naprawdę komicznie. No i też nie było na początku, pamiętam, trybu rankingowego, nie było ograniczenia ról, bo tak, oczywiście były role takie jak tank, czyli klasyczny taki obrońca, wielki bohater napakowany z dużym jakby paskiem zdrowia. Byli oczywiście atakujący, czyli ci, co mieli dokonywać najwięcej zniszczeń, byli bohaterzy leczący. Była wtedy też taka podklasa jak obrońcy, czyli tacy bardziej bohaterowie, którzy byli nastawieni na defensywę, na granie po tej stronie broniącej i bronienie jakichś tam różnych rzeczy, przy czym tak naprawdę to oni niewiele się różnili pod kątem tych bohaterów atakujących, tylko i wyłącznie zastosowaniem co najwyżej. Ale jak się potem okazało, gracze pod kątem zastosowania byli naprawdę kreatywni. Niemniej, mimo tego, że początki były koślawe, mieliśmy naprawdę dużo frajdy na początku. To naprawdę była świetna gra. Potem zaczęto tam dokładać różne rzeczy, no i się zrobiło trochę mniej fajnie. Ale o tym dlaczego to już opowiem Wam w następnej części Graudycji, także zostańcie z nami.
1: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Good morning. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: A więc graudycja w Radiu Bonton. Janek Zieliński to ja. Gadamy dzisiaj o Overwatchu. Przez tą naszą dzisiejszą audycję, przez ten nasz dzisiejszy podcast, jak mówiłem, o tym, co popsuło tą grę. I tak naprawdę, z czego by tu zacząć? To jest dobre pytanie. Bo tych rzeczy było kilka. Teraz będę to mówił z pamięci, która jest dosyć mglista, ale mimo wszystko jakoś to będę próbował poskładać. Więc tak, był 2018-19 i trochę w grze zaczęła się taka stagnacja. Trochę nie wiedzieliśmy, dokąd to wszystko zmierza. No i w 2018 roku wyszła taka postać jak Brigitta. I musicie wiedzieć jedną rzecz. W takich grach jak Overwatch, czyli takich grach wieloosobowych opartych na bohaterach, przychodzi taki moment, że wchodzi postać, która jest totalnie niezbalansowana w taki sposób, że totalnie rozwala w ogóle cały strukturę, całą balans gry. Wszystko tam po prostu się wali. To jest coś jak ospa wietrzna za dzieciaka, no musisz to przejść, boli, nie jest to koniecznie najładniejsze, ale no niestety takie coś trzeba przejść, żeby potem było wszystko git. No i Brigitta wchodzi. I co się dzieje? O Boże. To był w teorii support, aczkolwiek no był to dosyć potężny support, który nawet healował trochę. Miał tarczę jak Reinhardt, tylko jeszcze tą tarczą mógł ogłuszać ludzi. Miał jeszcze takie, ona jeszcze miała taki młot, powiedzmy, na łańcuchu, który gdzieś tam wysięgiwał się dalej i tym też mogła ogłuszać. Ona miała bardzo duże możliwości kontrolowania rozgrywki, tego jak to przebiegało. I to nie było dobre. Tam kontrowersji było od groma i Blizzard przez wiele lat później nie mógł się absolutnie w ogóle pozbierać z balansem. Jeszcze była scena esportowa, która mało kogo w sumie obchodziła, tak szczerze, ale no była i tam na przykład dominowała jedna meta, czyli GOATS. Z racji, że nie było ograniczeń, jeżeli chodzi o role, to tam po prostu brali trzech tanków, trzech healujących, trzech leczących, no i tak naprawdę wszystkie gry wyglądały tak samo, tym samym składem się szło, wszystko się wygrywało, było to nudne, zabiło to rozgrywki esportowe w wykonaniu Blizzarda. No i jeszcze co było? Znaczy ogólnie ten balans był kiepski, nie mogli sobie przez długi, bardzo długi czas z tym poradzić i stwierdzili, dobra, coś tu poszło ewidentnie nie tak, trzeba zrobić Overwatcha 2. O Boże, Overwatch 2. Najmroczniejszy rozdział w historii gry, kiedy to Blizzard obiecywał, że w ogóle ta gra to będzie wywrócona do góry nogami, że będą i upgrade'y graficzne, że będzie rozwój postaci w trakcie meczu, dodawanie jakichś tam umiejętności, zupełnie jak na przykład w League of Legends, jak w MOBie, tylko strzelanej w tym przypadku, bo dalej mówimy o strzelance, tak? Ale przede wszystkim miała być fabułka, miały być rozdziały PvE, miała być jakaś taka kampania PvE, czyli gracze kontra boty. To już było też wcześniej, bo w ciągu roku wychodziły różne takie tryby okazjonalne, tak jak na przykład na święta, na Halloween, na Igrzyska Olimpijskie. Tam można się było pojawić i sobie pograć w takie różne inne tryby, dzięki czemu nie było aż tak nudno, chociaż potem te wszystkie eventy zaczęły się powtarzać i to nie było fajne z kolei. No i co jeszcze? A, i było coś takiego, nie pamiętam, to nie było na rocznicę, ale był taki event cykliczny, gdzie tam faktycznie były takie tryby, gdzie szturmowaliśmy jakąś mapę i tam się odkrywało fabułę całego uniwersum Overwatcha, która była całkiem ciekawa, to muszę przyznać, naprawdę. Było naprawdę fajnie. I mieliśmy to dostać. No i nie dostaliśmy. W sensie wyszedł Overwatch 2 i de facto był to Overwatch 1.5. Tam po prostu zawiodło wszystko. nie było za bardzo tych obiecanych nowości. Przede wszystkim tej kampanii, tam nie było żadnej zawartości, nic. Nic nie było. Wszystko się posypało. I o tym, jak to się posypało i jak to się potem odbudowywało, o tym wszystkim wam opowiem przez najbliższą część, która już po przerwie, także zostańcie z nami.
0: Podcast od graczy dla graczy. Gra audycja w Radiu Bonton.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Powracamy do tematu Overwatcha w graudycji w Radiu Bonton. Tak jak mówiłem, mamy ten okres, powiedzmy, Overwatcha 2, okres jeszcze trochę przejściowy. Tam się trochę to wszystko zastało w tym czasie, bo i też fabułka się nie poruszała do przodu tak naprawdę przez wiele lat. Tam cały czas w kółko się działo to samo, jeżeli chodzi o te eventy sezonowe. Tak naprawdę no nuda była, niestety nuda przez, powiedzmy, 2020-2021 do 2020, tak naprawdę, no 6-5, tam się nic nie działo. No dobra, okej. Okay. Wprowadzili nowy tryb, jakim był ten taki, że się bota przepycha, czyli wybiegniecie do środka mapy, tam gdzie jest bot, i musicie go przepchać jak najdalej do bazy przeciwnika. Ten, kto dalej przepcha, wygrywa. Proste, proste. No wprowadzono tam jakichś nowych bohaterów, którzy byli. Kiriko chociażby wprowadzili. To jest istotne, bo Kiriko potem uratowała całą grę. Bo to był okres, gdzie Blizzard został przejęty przez Microsoft. No i było takie ryzyko, że w ogóle odetną finansowanie i wsparcie Overwatcha. Ale wtedy wyszedł skin do Kiriko i do wielu innych postaci w kolaboracji z takim zespołem k-popowym Les Sepharim. No i ten skin się na tyle dobrze sprzedał, że stwierdzili: dobra, pracujcie nad tym. No i pracowali. Przede wszystkim w międzyczasie wprowadzili ograniczenia do ról. Ograniczenia do ról w końcu po tylu latach. Jakby studio nie będzie tak uparte jak zazwyczaj i coś jednak zrobią. I się ugięli. I w końcu jakoś to zbalansowali. Ale z balansem dalej były problemy. No i musieli się wycofać, że tak powiem, z trybu 6x6. Domyślnie teraz się gra w 5x5. Do tego stopnia nie mogli tego zbalansować. Tam problemów z tym balansem było dużo, za dużo, zdecydowanie za dużo. No i przez lata tak naprawdę była trochę stagnacja z jakąś tam próbą wyciągnięcia tego na prostą. Z takich, powiedzmy, pozytywnych akcentów było coś takiego jak wprowadzanie jednej w ogóle z najfajniejszych postaci w historii gry multiplayer, czyli Ramatry. Tanka, który był w fabule jakby liderem tego Sektora Zero. Sektor Zero, jak nie wiecie, to jest taka frakcja, która jest takim rewolucyjnym sprzymierzem omników, czyli w tym przypadku tych takich robotów rozumiejących w uniwersum Overwatcha. No są oni antagonistami, głównie są traktowani jak terroryści. Aczkolwiek Ramatra dodał tutaj zaskakującej głębi. Naprawdę, to była postać niezwykle dobrze napisana, niezwykle potężna w ogóle w tym uniwersum. Ci, co śledzili tą fabułę, byli zachwyceni tak naprawdę. No, i co jeszcze? Wprowadzili też... Znaczy tak, wycofali się z tego trybu dwóch punktów, gdzie musisz zaatakować jeden i potem w głębi masz jeszcze drugi, bo tam to... No, graczom się to nie podobało do końca, zwłaszcza na mapie w Paryżu. Tam to był szczególny problem, bo tak naprawdę te mapy w tym trybie były tak skonstruowane, że miałeś tak naprawdę jeden ciasny przesmyk do przejścia na ten punkt i było to bardzo ciężko sforsować. Z tym był problem dosyć. No i w końcu wycofano go z tych domyślnych trybów, z tego rankingowego, z tego szybkiego trybu. To wycofano, wprowadzono z tego, co pamiętam później, taki tryb, gdzie masz większą mapę i rozsiane punkty po całej mapie, tylko że nie tak jak tutaj musisz w głębi to wszystko atakować, tylko tam jest tak, że po prostu zdobywasz jeden i potem przełączasz się na drugi i musisz biec na inną część mapy i tam z kolei się bijesz, masz bliżej punkty odrodzenia i to jest jakoś fajnie rozwiązane, chociaż muszę przyznać, że dla mnie osobiście ten tryb strasznie się dłuży, jest on długi, to są długie mapy, długie mecze. Niestety. I te mapy też są takie mech. Są takie mech. Tak więc powoli prowadzono jakieś tam małe usprawnienia, żeby to jakoś naprawić tą grę, chociaż no ona głównie wpadła w taką stagnację. do momentu, kiedy Chińczycy stwierdzili, dobra, mamy przestrzeń, wypuszczamy pod koniec 2024 roku taką grę jak Marvel Rivals, gdzie też mamy hero shootera, tylko z bohaterami z Marvela, i coś się na tym rynku w końcu zaczęło dziać. No i zamieć stwierdziła, no dobrze, koniec tego dobrego, trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty, i się wzięli. I o tym opowiem wam w dalszej części. Zostańcie z nami.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton. Reklama. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Reklama. Bonton Radio.
3: Weekend.

0: podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: No i dobra, wracamy do tematu Overwatcha w Radiu Bonton, w Graudycji. Janek Zieliński oczywiście, to ja. No i tak, wielka zmiana, wielka kontrofensywa wywołana konkurencją na rynku to porzucenie dwójki. Tak, Overwatch znowu stał się Overwatchem, a nie Overwatchem 2. W międzyczasie też już nie pamiętam, który to był rok. Oczywiście gra przeszła na tryb darmowy, tryb free to play. No i Blizzard stwierdził, że no trzeba coś z tym zrobić, no bo tam jest, no tak średnio jest, tak? No tam stagnacja jest, ale jednak tutaj mamy w akcji wchodzi kilka nowych rzeczy. Między innymi wchodzi dużo nowych map wraz z aktualizacją związaną właśnie z pojawieniem się ponownym Overwatcha i weszło kilka nowych postaci. To zapowiadało taki, powiedzmy, taką ofensywę, bo gdzieś to się zastało. No i tak, w tej aktualizacji 5 nowych bohaterów, w tym m.in. Vendetta, pierwsza postać taka bijąca z mieczem, pierwsza tego typu postać w tej klasie. Dostaliśmy też chociażby kota, Jetpack Cat. To jest sympatyczny sierściuch, który lata sobie właśnie na takim jetpacku i może robić różne fajne rzeczy jako ta postać wspierająco-lecząca. Pod kątem rozgrywki jest to prawdopodobnie od dawna jedna z w ogóle z najfajniejszych postaci, która weszła do tej gry od dawna, bo trochę wywraca znowu do góry nogami, wywraca tą grę, ale w ten pozytywny sposób. Naprawdę dodaje fajnego niuansu, dodaje fajnej głębi i zabawy przede wszystkim do tego wszystkiego. Gra też została odświeżona, jeżeli chodzi o interfejs, bardziej uwspółcześniona. To wszystko, ta cała gra przeszła taki, powiedzmy, takie odświeżenie, żeby bardziej przemówić do tego gracza współczesnego, nie tego, który grał tak jak ja 10 lat temu w tą grę i ją pamięta, tylko kompletnie inaczej. W międzyczasie też ta gra się zmieniła balansowo. Ja w ogóle jak wróciłem do tej gry po tym czasie długim, jak nie grałem w nią, to ja się zderzyłem ze ścianą, że w ogóle teraz i ci mocni bohaterowie, ci tankowie to mają takie coś, że oni w ogóle, bo to mają więcej obrażeń, zadają, gdzie wcześniej byli głównie takimi stricte broniącymi postaciami, gąbkami na obrażenia, a tutaj nie. Tutaj jest inaczej. Też jeżeli chodzi o postacie atakujące, te mniejsze, no to one z kolei są bardziej, powiedzmy, papierowe, bardziej łatwo je zabić i też ich rola się zmieniła. Zmieniła się też rola postaci wspierających. Niekoniecznie są to już postaci takie stricte leczące, ale bardziej takie wspierające, żeby nawet tych obrażeń nie dostawać. I tam się naprawdę ta gra zmieniła na plus. I ja wróciłem do tej gry, bawię się tam świetnie. Gramy sobie nawet z bratem moim, Maksiu. Pozdrawiam cię cieplutko, mam nadzieję, że zagramy teraz. Gramy sobie właśnie w te tryby rankingowe. I ja na przykład osobiście się bawię świetnie, pomimo tego, że często gra jest wkurzająca. To ja znowu czuję, że mi się chce. Że ja chcę tą grę odkrywać na nowo. Że ja chcę wrócić, chcę się ulepszać w tej grze, w sensie jakby doskonalić, jeżeli chodzi o granie w tą grę, wgłębiać się w te postaci, wgłębiać się w tą fabułę. Znowu, tak jak w 2016. I to jest dla mnie niesamowite. I z tego, co widziałem na BlizzConie, będzie tylko lepiej, bo na początku przyszłego roku będzie taki vlog, to jest chyba recap się nazywa, to w ogóle tego nie było już od dłuższego czasu, bo niestety wcześniejszy reżyser gry odszedł z gry, Jeff Kaplan, uwielbiany przez społeczność i trochę to się też posypał pod tym kątem, ale tutaj mamy dostać większy przegląd i mamy się dowiedzieć, co będzie nowego w grze, co będzie fajnego. Twórcy zapowiadają, że będzie to powrót do tego Overwatcha w glorii i chwale tego z najlepszych lat. Wielu graczy wieszczy powrót trybu 6x6 do jakby łask i do tego roli trybu 6x6 jako tego głównego. Ja chyba osobiście bym nie chciał. Uważam, że akurat zmiana 5x5 i ten balans gry i to wszystko wyszło na plus i też nie ujęło jakby charakteru gry, moim zdaniem, w tym przypadku. Więc ja bym został przy 5x5. Ja bym chciał jakieś nowe tryby. Jakieś fajne, naprawdę takie, które wywrócą tę grę znowu do góry nogami, żeby się pobawić jeszcze. Na to czekam. I może jeszcze wrócę kiedyś. Może zrobimy, nie wiem, jakieś podsumowanie tego, ta gra się zmienia, może coś wymyślę jeszcze, żeby opowiadać wam to troszeczkę bardziej szczegółowo, bo tutaj tak ogólnie dzisiaj mocno, ale mam nadzieję, że wam się ten odcinek audycji podobał. Do usłyszenia za tydzień. Janek Zieliński, Radio Bonton, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton. Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl. Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
1: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
0: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
2: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
3: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
2: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
0: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
1: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
0: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy, zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kręci ci szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton.

0: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
1: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
0: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
2: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
0: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar. Odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią Wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski. Przed nami ciepła niedziela, wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.
3: Słuchajcie, 104,9 FM.

0: Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! Są takie wypadki, w których pierwsze informacje brzmią jak gotowy akt oskarżenia. Kierowca odjechał, człowiek leżał na drodze, ratownicy nie zdołali go uratować. Wszystko wydaje się jasne. A potem śledczy zaczynają odtwarzać sekunda po sekundzie to, co wydarzyło się naprawdę. W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do sprawy z Raciborowic Kolonii w gminie Białopole, opisanej przez Super Tydzień Chełmski 5 lipca 2021 roku. To historia 34-letniej kobiety, która przejechała leżącego na jezdni człowieka i odjechała. Później tłumaczyła, że była przekonana, iż na drodze leżało zwierzę. Gdy wróciła sprawdzić, co się stało, przeżyła szok. 52-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Kierującej groziło nawet 8 lat więzienia. Ale po kilku miesiącach śledztwa prokuratura uznała, że nie popełniła przestępstwa. Artykuł opublikowany w Supertygodniu Chełmskim nosił tytuł „Myślała, że to było zwierzę i odjechała”. Podtytuł był jeszcze mocniejszy. Przejechała człowieka, ale jest niewinna. Sprawa dotyczyła tragicznego wypadku w Raciborowicach Kolonii. 34-letnia mieszkanka gminy Uchanie jechała samochodem marki Audi przez miejscowość przed godziną 17. Był grudniowy wieczór. Padał deszcz, jezdnia była mokra, widoczność ograniczona. W pewnym momencie kobieta najechała na coś leżącego na drodze. Nie zatrzymała się od razu. Jak później tłumaczyła, była przekonana, że przejechała zwierzę. Dopiero po krótkim czasie, gdy razem z siostrą zauważyły uszkodzony zderzak, wróciła na miejsce, żeby sprawdzić, co naprawdę się stało. Na drodze była już wtedy policja. Mundurowych i ratowników medycznych wezwali mieszkańcy, którzy z okna zauważyli wolno odjeżdżający samochód i człowieka leżącego na jezdni. Próbowali go reanimować. Później walkę o jego życie przejęli ratownicy medyczni. Niestety 52-letniego mieszkańca gminy Białopole nie udało się uratować. Zmarł na miejscu. Kierująca Audi została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Była trzeźwa. Początkowo usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Objęto ją policyjnym dozorem. Groziło jej nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy przez ponad pół roku analizowali każdy szczegół tej sprawy. Przesłuchano świadków, przeprowadzono oględziny samochodu, zlecono opinię biegłym i odtworzono przebieg zdarzenia z 14 grudnia poprzedniego roku. Ustalono również, że potrącony mężczyzna wcześniej był widziany na drodze. Według relacji świadków miał być pod wpływem alkoholu i chodzić po okolicy. Sekcja zwłok oraz badania wykazały, że w chwili zdarzenia miał w organizmie 3,23 promila alkoholu. Kluczowa okazała się jednak opinia biegłego. Biegły uznał, że kierująca samochodem nie miała realnej możliwości uniknięcia wypadku. Nie naruszyła zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warunki były trudne. Padał deszcz, jezdnia była mokra, a zatrzymanie samochodu w porę mogło być niemożliwe. Znaczenie miało także ułożenie ciała pieszego. Według specjalistów mogło ono zmylić kierującą. Z daleka mogło przypominać na przykład martwe zwierzę leżące na jezdni. Śledczy uznali więc, że brak jest znamion przestępstwa. Prokuratura przyjęła również, że kobieta odjechała z miejsca zdarzenia pod wpływem silnego stresu. Co ważne, po krótkim czasie wróciła, aby sprawdzić, co się stało. Ponieważ nie miała świadomości, że przejechała człowieka, nie można było jej także przypisać nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia. Wobec braku znamion czynu zabronionego śledztwo zostało umorzone. Ta historia pokazuje, jak skomplikowane bywają sprawy, które na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste. Jest śmierć człowieka. Jest kierująca, która odjeżdża. Jest dramat rodziny i ogromny ciężar psychiczny osoby siedzącej za kierownicą. Ale w prawie karnym nie wystarczy tragedia. Trzeba jeszcze wykazać winę, naruszenie zasad i realną możliwość uniknięcia wypadku. W tej sprawie śledczy uznali, że tego zabrakło. I właśnie dlatego kobieta, która przejechała leżącego na drodze człowieka, ostatecznie nie odpowiedziała karnie. To jedna z tych historii, po których zostaje niełatwe pytanie. Gdzie kończy się nieszczęśliwy zbieg okoliczności, a gdzie zaczyna odpowiedzialność człowieka? W Raciborowicach Kolonii odpowiedź była bolesna, ale jednoznaczna. Dla prokuratury to był tragiczny wypadek, nie przestępstwo. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.
1: Reklama.
2: Ekotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Bon Ton Radio. Weekend.
5: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto...

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: Słuchacie Bonton.

0: nastrojowa, ale niebezpieczna, gęsta mgła na północy Polski. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy ku pamięci księdza. Siatkarze już gotowi za godzinę finał Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała północna część Polski będzie objęta gęstą mgłą. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Gęsta mgła zostanie na północy od wieczora do mniej więcej 9 rano. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie wystartowało spod ratusza. W marszu biorą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
1: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
2: Mieszkam zaraz od co niedzielę na mszę i to jest nie do przeżycia.
1: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jakiś super. Boże, tragedia straszna.
0: Ichor M., który zabił księdza, został aresztowany. Prokurator na razie nie jest w stanie go przesłuchać, ponieważ biegli uznali, że na ten moment nie ma z nim logicznego kontaktu. Zabójca jest w stanie psychozy. Koncern Volkswagena ogłosił jedną z największych akcji serwisowych w swojej historii. Do warsztatów ma trafić około 4 milionów samochodów, wyprodukowanych w latach 2013-2024. Chodzi o marki Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Dotyczy to niektórych modeli aut. Szczegółowych informacji powinni udzielić autoryzowani dilerzy. Polscy kibice, którzy licznie dotarli do Mediolanu, wspierają naszych siatkarzy. Dziś finał Mistrzostw Europy. Kibice nie mają wątpliwości. Biało-czerwoni wygrają z Francją i zrewanżują się trójkolorowym za przegrany finał Igrzysk Olimpijskich.
3: Każde widowisko, na którym jestem, wygrywamy, więc możemy być spokojni.
4: Wszyscy razem. Kibicujemy całym sercem. Bardzo dobrze grają i my jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że te nerwy będą trzymali na wodze i wykaraskają się z każdej opresji.
5: Oni są zawsze mocni i będą mocni. Idziemy i gramy o złoto.
0: Wielki finał Polska-Francja o 21:00. Wygrany gwarantuje sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Najwięcej słońca jutro na zachodzie Polski i w centrum. Na wschodzie oraz na południu czasami trochę większe zachmurzenie, ale deszczu raczej nie będzie. Temperatura od 17 stopni nad morzem i na Podhalu do 22 w głębi kraju. Wiatr słaby, tylko w górach porywisty.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
3: Bonus

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.